0: Argentyna w finale piłkarskich Mistrzostw Świata, w niedzielę starcie z Hiszpanią. W raporcie propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Co trzeci Polak miał kontakt z cyberoszustami. Podpowiemy, jak nie dać się nabrać.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Argentyna rywalem Hiszpanii w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyna z Ameryki Południowej w półfinale Mundialu pokonała Anglię 2-1 i w niedzielę stanie przed szansą na obronę tytułu. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Emocje były od początku do końca?
2: Dokładnie tak. Pierwsza połowa to intensywna i ostra gra z obu stron, ale mało sytuacji, w konsekwencji brak goli. Po przerwie było więcej gry w piłkę. Przeważali Argentyńczycy, ale to Anglicy jako pierwsi trafili do siatki. Kolejne minuty to ciągły napór Albiceleste i solidna defensywa Anglii, którą udało się sforsować rywalom dopiero w 85. minucie. Ekipa z Ameryki Południowej poszła za ciosem i skończyła ten mecz w doliczonym czasie gry. Dogrywka nie była potrzebna. W wielkim finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Anglikom zostaje mecz o brąz z reprezentacją Francji.
0: Finał w niedzielę, a mecz o trzecie miejsce w sobotę.
1: To jest raport.
0: Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu i 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowie o pracę. To propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Władze związku jednocześnie narzekają, że ministerstwo nie prowadzi z nimi dialogu.
3: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
0: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Zdaniem związkowców nieprawidłowości w wynagrodzeniach lekarzy dotyczą tych zatrudnionych wyłącznie na kontraktach i są wyjątkami od reguły.
4: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który idzie do szpitala, pracuje ciężko, chciałby po prostu pomóc swojemu pacjentowi i przy okazji normalnie, godnie żyć. I tego głosu brakuje, więc my ten głos chcielibyśmy jakby do tej dyskusji na pewno dorzucić.
0: Mówi onkolog Filip Pierlejewski. Dziś w Warszawie odbędzie się posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia w sprawie propozycji ministerstwa naprawy systemu. Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa, wynika z najnowszego badania. Oszuści podszywają się m.in. pod banki, firmy kurierskie czy urzędy i liczą na to, że po kliknięciu w podejrzany link podamy swoje dane. Jak rozpoznać próbę oszustwa i nie dać się nabrać?
5: Jeżeli podejdziemy do tej wiadomości, którą otrzymaliśmy, ze spokojem, zweryfikujemy to, co w niej dostaliśmy, zadzwonimy do naszego dostawcy energii, czy potwierdzimy tą informację z SMS-a bezpośrednio, samodzielnie w naszym banku, jesteśmy w stanie rozpoznać większość oszustw.
0: Mówi Iwona Pruszyńska, ekspert NASK. Aby sprawdzić, czy dany SMS jest bezpieczny, możemy przesłać go na bezpłatny numer 8080.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nowoczesna technika pomoże ratować zabytkowe obrazy i dokumenty. Do pracowni konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej trafi niskociśnieniowy stół konserwatorski. Urządzenie ma ułatwić i przyspieszyć pracę specjalistów.
6: Możemy stabilizować obrazy na płótnie. Dzięki temu, że ma również perforowaną tą powierzchnię, działa jako stół niskociśnieniowy. Czyli może nam prostować zdeformowaną powierzchnię płótna czy też papieru. Możemy wykonywać oczyszczanie na przykład grafik papierowych, możemy wykonywać odsalanie papieru.
0: Mówił Tomasz Głowacz, kierownik działu konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
7: Pogoda.
8: Ja się nie chcę w to plątać. Wczoraj były skargi. Ja mówiłam, że gdzieś pada, okazywało się, że jest piękne słońce. Potem mówiłam, że będzie pięknie, a się okazało, że jest potworna ulewa. Więc ja przepraszam, ale ja się nie chcę w to mieszać.
9: Ale dzisiaj rzeczywiście synoptycy zapowiadają, że w większości naszego kraju temperatury rzędu 30 stopni. Tak będzie chociażby w Łodzi, Wrocławiu, Zielonej Górze, Katowicach, Krakowie, Warszawie. Nieco chłodniej w Olsztynie, 27 i Białymstoku. Najcieplej, ale w tę drugą stronę, czyli najchłodniej, przepraszam, nad morzem, 23 w Trójmieście, 25 w Koszalinie. Może troszeczkę silniejsze podmuchy wiatru. Dziś już padać nie powinno. Za to mam dla ciebie, droga Joanno, dla ciebie Anno i dla państwa ciekawą ciekawostkę. Otóż Tadeusz Sznuk, kojarzycie?
8: No proszę cię, kto nie kojarzy Tadeusza Sznuka?
9: Dziś celebruje swoje kolejne 18 urodziny. Gdyby nie on, to byśmy nie mieli takich pięknych smaczków w mainstreamie.
10: Kto był ojcem 9 mórz?
11: Apollo.
10: O Jezus. Jezus też nie, to Zeus.
12: Sześć na dziewięć.
7: Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esrok.
9: A dzisiaj, proszę Państwa, poza tym, że mamy czwartek, mamy też Dzień Węża.
8: No i węże często mamy w kieszeni, dlatego pytamy Was, na co Ci nie żal pieniędzy? Mnie na pewno nie żal pieniędzy nigdy, na moje dziecko.
9: O, proszę bardzo, ja kurczę jestem tą osobą, na której wszystko żal. Naprawdę.
8: Co
9: Aniu,
8: co,
9: no poważnie, Aniu, co u Ciebie?
0: Krzyki, gorąca atmosfera i skandujący tłum pod domem premiera. A to wszystko w Wilkowyjach.

0: mój jest ten kawałek podłogi i ten tego radia kawałek jest nasz i państwa, więc witamy wszystkich serdecznie w czwartku w Esterok w 6 na 9.
1: Tak jest i w dniu węża, ponieważ bardzo często ludzie mają węża w kieszeni, ale też zdarza się, że są rzeczy, na których człowiekowi nie żal pieniędzy. Ja myślę, że możecie się, niektórzy z was już mogą się domyślić, że mnie nigdy nie jest żal pieniędzy na dobrą żywność. Mhm. Ja naprawdę autentycznie potrafię sobie, na przykład nie, myślę sobie, dobra, niepotrzebne mi, nie będę kupować butów, nie będę kupować jakichś różnych dziwnych rzeczy, ale raz na jakiś czas pójść i skosztować dobrej żywności gdzieś w dobrej restauracji, no to jest po prostu absolutna w ogóle, wiesz, moja słabość.
0: Mm-hmm. To, co już wcześniej wspominałaś, no jest tak, że jak już się zostaje rodzicem, to na dzieci po prostu się nie żałuje,
1: nie,
0: wiadomo.
1: Nie,
0: oczywiście
1: tak.
0: W ramach możliwości, ale zawsze sobie odmówisz, butów nie kupisz, nie wiem, odmówisz sobie wyjścia na mecz czy cokolwiek, ale dla dziecka zawsze na to, co będzie potrzeba, to będzie. Ale też są pasjonaci. Są ludzie, którym żal właśnie na dobre jedzenie, na nowy ubiór, na coś, ale na przykład nowy wydech do samochodu, to proszę bardzo.
1: Wow, oczywiście, że tak. Ja takich znam? Proszę cię.
0: Domyślam się. A państwo, wysłaliśmy naszą praktykantkę Ewę na miasto i przychodzi z takimi wiadomościami.
2: Na co nie żal panu pieniędzy?
3: Na kobiety.
2: Co to znaczy?
3: Lubię spędzać czas w ich towarzystwie.
1: Dobry jest.
0: Ale ja
1: dobry
0: też jest. Lubię, ale no. Nie muszę ci za to płacić.
4: Telefon zaufania Eskirok. 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Nie musisz, ale mógłbyś.
0: No dzięki, dobra. Proszę państwa, przechodzimy do sceny muzycznej.
1: Dobra, uwaga, Suede, Emotionally Unavailable.
0: Jestem już wstrząśnięty po tym, co powiedziałaś.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.
9: SK Rock. Gramy dla Was.

0: Dzisiaj razem z Państwem będziemy sobie debatowali na temat tego, na co nam nie żal pieniędzy. Myślę, że jest spore też grono słuchaczy, którym nie żal pieniędzy na koncerty, festiwale, wyjazdy i tak dalej.
1: Oczywiście, że tak. Mam takich znajomych, którzy rzeczywiście ciułają po prostu cały rok, żeby móc spokojnie, głównie przez ten czas wakacyjny, pojeździć po koncertach. Ale wiesz, jakby mamy takich wspaniałych ludzi w

0: tacy spokojni byli, dzień dobry mówili, a tu Hubert ryknął do mikrofonu i okazało się, że kuźwa!
1: No, była moc.
0: Była moc. Gratulujemy i jesteśmy dumni z zespołu Flying Bison. Jeśli chodzi o tych wielkich zagranicznych, to 21 Pilots, headliner pierwszego dnia. Wiele osób z całej Europy przyjechało na ten koncert. Wielu młodych ludzi, którzy czekali już od godziny 12, już od południa czekali na koncert głównej gwiazdy, która wyszła na scenę około godziny 22:30. Także chyba młodzi kochają ten zespół. No i ten zespół, który my chyba kochaliśmy pierwszego dnia najbardziej, czyli Skangen Enzi. Najpierw bardzo emocjonalne spotkanie ze Skin. Byliśmy przejęci, Klaudio, chyba tym spotkaniem.
1: Dawidowi do tej pory trzęsą się ręce.
0: I cały czas mam spoconą... A! Nie powiem co. Skangen Enzi, później fantastyczny koncert, nieprawdopodobna energia. Skin, ile ona ma w sobie tej mocy, którą zaraża wszystkich dookoła. I przed nami dzień numer 2 na festiwalu Colors of Ostrava. Gorąco was pozdrawiamy. Was z samego rana. My porą wieczorową. A! Asiu! Była żywność.
1: Była.
0: Była żywność. Mam nadzieję, że u was o poranku również jest smacznie. Gorąco pozdrawiamy.
2: Oczywiście, mam czereśnie.
3: Oczywiście,
2: mnie to tak wzrusza swoją drogą, że Dawid zawsze gdzieś jak jedzie z Klaudią na wyjazdy, to zawsze mówię, słuchaj, Asia, jest żywność. I wrzucam potem na relację i pokazuje całą żywność. Naprawdę mistrzostwo świata. No muszę przyznać, że akurat z Skangen Enzi im zazdroszczę, bo nie udało mi się tego zobaczyć.
3: Mimo, że miałaś możliwość pójść za darmo, tak, pochwal się państwu.
2: No ale wiesz co, wstaję bardzo rano.
4: 6 na 9 w SRO. Obowiązkowa pozycja radiowa.
3: Jeszcze tylko podpowiemy, Instagram Eski Rock, tam bardzo obszerna relacja. Podobno już tydzień temu ją nagrali.

0: 6.30 na zegarach, to oznacza, że już za chwilkę oddamy głos Ani Kruszyńskiej, która zaprezentuje się w raporcie z GIROK.
1: Tak, ale ja muszę powiedzieć, bo jeszcze wcześniej przelecimy się przez kawałki mojego życia. Twoim gościem jest człowiek, który jest uśmiechnięty od ucha do ucha, niewiarygodny, cudowny i absolutnie wspaniały i bardzo znaczący dla sceny muzycznej, czyli Dariusz Kozakiewicz.
0: Tak jest, niech się sam przedstawi.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Właściwie Grzegorz od samego początku dobrze nam życzył. Bardzo szanuję to, co zrobił, jak postąpił. Jednak pobłogosławił nas,
0: no
3: jakby.
0: No właśnie, tam nie ma ani jakby... mozy, nie?
3: Raczej nie.
2: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tu Darek Kozakiewicz, zespół Perfect i Łukasz Drapała. Zapraszam was do posłuchania kawałków mojego życia.
2: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: 6.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwie osoby nie żyją, a 6 zostało rannych, w tym 16-latek. Raport zaczynamy od nocnego ataku na Kijów. Rosja uderzyła rakietami balistycznymi, poinformowały ukraińskie siły powietrzne. W stolicy i w kilku regionach ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Zaatakowany został także Charków. Lokalne władze informują o uszkodzeniu kina, parku i samochodów. Jest śledztwo prokuratury w Ząbkowicach Śląskich w sprawie śmierci półtoraroczego dziecka, które zostało zranione przez konia. Do dramatu doszło w gospodarstwie w gminie Stoszowice na Dolnym Śląsku. We wtorek wieczorem ojciec przywiózł dziecko do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować. Wiadomo, że mężczyzna, który opiekował się dzieckiem, był trzeźwy.
4: To jest raport.
5: Ważą około 2 kg i mają uratować przed śmiertelnym ciosem. Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. To ich tarcza podczas niebezpiecznych interwencji, gdy istnieje ryzyko fizycznej agresji, zwłaszcza ataku nożem, podkreśla Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy.
6: Chronią te kamizelki główne narządy w klatce piersiowej, czyli płuca, aorty, serce oczywiście, opłucną. Będzie duża ochrona i dużo pewniej będziemy się czuć na takich wizytach. W magazynie przekazujemy te kamizelki do wszystkich dysponentów ratownictwa medycznego w naszym województwie. Większość dysponentów odebrało te kamizelki. W naszych ambulansach już są.
5: Kamizelka nie jest przypisana do konkretnego ratownika, będzie na wyposażeniu ambulansu.
4: SK Rock Sport.
5: Argentyna pokonała Anglię i awansowała do finału Mistrzostw Świata. Po golu Anglików na początku drugiej połowy to Argentyńczycy całkowicie przejęli inicjatywę. Anglicy się cofnęli i liczyli na dowiezienie wyniku. To się nie udało. Na 5 minut przed końcem Argentyna wyrównała, a w doliczonym czasie gry strzeliła zwycięskiego gola. W finale zagra z Hiszpanią. Anglii został mecz o trzecie miejsce z Francją. A piłkarska reprezentacja Polski ma nowego drugiego trenera. PZPN ogłosił, że będzie nim Hiszpan Kibu Vicuña. Szkoleniowiec przez lata współpracował z Janem Urbanem, a zajmie stanowisko, które pełnił Jacek Magiera.
2: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
0: Proszę Państwa, ten zespół zawładnie sceną na PGE Narodowym już w najbliższy weekend w Warszawie i w sobotę i w niedzielę. Podobno wszystkie bilety wyprzedane, ale można jeszcze próbować.

0: Dziś razem z Państwem dyskutujemy na ten temat, na co Wam nie żal pieniędzy, na co ostatecznie wydamy ostatni grosz.
1: Ostatni. Czasami są też tacy, którzy wydadzą wiele groszy na różne rzeczy. Na przykład jest człowiek, któremu nie żal na dinozaura. Szkielet tyranozaura, nazwany Gus, został sprzedany na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku za, uwaga, przeszło nawet 50 milionów dolarów.
0: Boże,
1: tak donosi BBC. 50 milionów dolarów. Czy jesteś w stanie to policzyć w ogóle? Bo ja chyba nie. Ile to jest w złotówki?
0: Tak, więcej niż 40, mniej niż 60. Mm-hmm.
1: Dzięki. To jest, słuchajcie, najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za dinozaura. Skamieniałość sprzed 67 milionów lat należy do najlepiej zachowanych okazów tego gatunku, a szkielet ma ponad 4 metry wysokości, a paleontologom udało się odzyskać ponad 60% oryginalnych kości, więc to jest prawdziwy tyranozaur. Został odnaleziony w 2021 roku na ranczu w stanie Dakota Południowa w Stanach Zjednoczonych. No i nowy właściciel Gasa pozostaje anonimowy. Jedno jest pewne, węża w kieszeni to on nie miał.
0: No, węża nie miał, za to w kuchni będzie teraz trzymał dinozaura.
2: 6 na 9. SROK.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują. Jesus!

0: Proszę Państwa, już to padło pół godziny temu i oczywiście mi nie wypada o tym co chwilę przypominać. Asia, może zapytać, dlaczego kto będzie wypada? Gościem kawałków dlaczego mojego
1: nie,
0: życia?
1: Ale dlaczego nie wypada? Człowiek mu powinien mówić o sobie fajne rzeczy, jeżeli te fajne rzeczy robi, a ty robisz fajne rzeczy. Przede wszystkim robisz wywiady z kapitalnymi ludźmi. Kto będzie twoim gościem,
0: Wojtku? O, dobrze, że pytasz. Przy okazji zespołu Perfect, który za nami, dzisiaj wieczorem w kawałkach mojego życia będzie Dariusz Kozakiewicz i między innymi opowie o takich rzeczach.
2: Myśmy wspólnie z kolegami spotykali się w piwnicy i była taka między nami taka rozgrywka, kto zagra lepiej utwór Beatlesów, zasłyszany ostatnio.
1: Rany, jak ja bym chciała wziąć udział w takiej rozgrywce.
0: Tak, moglibyśmy zagrać albo z gramofonu, albo z CD. Nie.

0: Ja uważam, że nie ma co żałować pieniędzy na podróżowanie. Im więcej widzimy, tym więcej wiemy. Podróże kształcą. A z każdym rokiem, odwiedzając kolejny kraj, uważam, że Polska to bardzo piękny kraj.
1: To jest prawda i ja w ogóle kocham podróże i wydaje mi się, że naprawdę nie żal pieniędzy na podróże, zwłaszcza, że da się podróżować za wcale nie jakieś miliony monet, tylko trzeba to zaplanować.
2: Oczywiście, że tak. Do tego wszystkiego popularna ostatnio jest bardzo, bardzo, bardzo turystyka koncertowa. Mamy bardzo dużo też festiwali pięknych w różnych ciekawych miejscach w Polsce, na przykład Rokowizna, która będzie się odbywała już, proszę Państwa, na przestrzeni kolejnych weekendów sierpniowych. Pierwszy z takich weekendów zapowiada się nam 7 i 8 sierpnia. Rokowizna w Gdańsku. Mnóstwo pięknych zespołów tam wystąpi. My mamy na stole. Czekają na Państwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie, ale w związku z tym, że jest tak dużo festiwali ostatnio w Polsce, pomyśleliśmy sobie z Asią, że chcielibyśmy, żeby Państwo w ramach zabawy konkursowej wymyślili nam nazwę swojego festiwalu rockowego.
1: Słuchajcie, bo to się może wydarzyć. Trzeba po prostu uruchomić, że tak powiem, puścić wodze fantazji. To się może wydarzyć, że któregoś pięknego dnia każdy z Was zorganizuje swój własny festiwal. Po prostu bo określi sobie line-up, ale najważniejsze jest to, żeby była chwytliwa nazwa.
2: Na przykład Gurzien. Ciekawe, od czego by to była nazwa.
3: Nagraj się na Messengera Eski Rock.
2: Zapraszamy do zabawy.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to teraz powiem o tym, o czym nie warto mówić. Margaret wierzy w magię i ogłasza: siłą swojego mózgu zawróciłam samolot. Ja kiedyś ze stresu tak całą drogę powtarzałem: ląduj, ląduj, ląduj. I w końcu wylądował.
2: Brawo. U mnie też ciekawa historia. 43-letnia Anne Hathaway mówi, jak zareagowała na trzecią ciążę. Byliśmy w głębokim szoku, że sprawy potoczyły się w ten sposób. Teraz uwaga, ja pani teraz wszystko wytłumaczę. Jak pani idzie z panem do łóżka, potem się oni przytulają, potem się jeszcze bardziej przytulają, to mogą być z tego dzieci. Naprawdę.
1: Czyli to od przytulania, wiedziałem.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt:
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.
6: Eskarok.
3: Gramy dla was kawałki.

0: Euforia Argentyńczyków po awansie do finału Mistrzostw Świata. 29-latek z zarzutami planował zamach w przedszkolu w Poznaniu. W raporcie Wilkowy jej gorąca atmosfera pod domem premiera.
1: SK Rock. Raport.
0: 7:02, Anna Kruszyńska zapraszam. Euforia w Buenos Aires, wielki triumf argentyńskich piłkarzy w Atlancie. Argentyna w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Leo Messi i spółka pokonali po dramatycznym meczu Anglię 2-1. Od razu po końcowym gwizdku ulice największych argentyńskich miast wypełniły się setkami tysięcy ludzi. Do białego rana świętowanie trwało między innymi na ulicach Buenos Aires. Euforia tym większa, że Argentyńczycy odwrócili losy wczorajszego spotkania. Wyrównali w 85. minucie, a chwilę później zadali ostateczny cios. To niesamowite, absolutnie niesamowite. Oni w drugiej połowie strzelili gola i cofnęli się, a my mogliśmy spokojnie kontrolować grę, utrzymując się przy piłce. Kiedy w końcu padł gol, dzięki wsparciu naszych kibiców, wszystko stało się łatwiejsze. Potem udało nam się w doliczonym czasie zdobyć drugiego gola i była czysta radość. Mówił Lautaro Martinez, który strzelił decydującą bramkę. Wielki finał z Hiszpanią w niedzielę, a w sobotę mecz o trzecie miejsce między Anglią a Francją.
1: To jest raport.
0: Koniec ze stowarzyszeniami wewnątrz partii, zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Kierownictwo PiS wprowadziło zakaz takiej działalności. Członkowie partii będą mieli 7 dni na wystąpienie z tego typu organizacji. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego?
2: Według naszych nieoficjalnych informacji były premier miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Miał też podtrzymać zaproszenie na grilla, który ma się odbyć w Warszawie 31 lipca. Kierownictwo PiS jednak stawia sprawę jasno.
3: W sytuacji, kiedy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego.
2: Mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. W uchwale wskazano konkretne inicjatywy, między innymi właśnie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten drugi poinformował już o zakończeniu działalności swojego stowarzyszenia.
0: Usłyszał zarzut. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkoli. Szczegóły w tej sprawie zna Dominik Krutkowski. Dominiku, jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
4: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z trzech przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
5: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
4: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Krzyki, gorąca atmosfera i skandujący tłum pod domem premiera. A to wszystko w Wilkowyjach na planie Rancha. Na miejscu jest fanka serialu Elżbieta Piotrowska.
6: Jest ponad 100 osób plus kilkadziesiąt z ekipy i naprawdę dużo się dzieje. Wśród statystów fani Rancha, którzy przyjechali z najdalszych zakątków Polski. A scena wymagająca. Wszystko się dzieje pod domem premiera Czerepacha, czyli Artura Barcisia. Przyjechał nawet sam prezydent Kozioł, Cezary Żak. Jest Viola Arlak, czyli prezydentowa Halina, jest ich córka Klaudia, Marta Chodorowska. Przybyli też słynni ławkowicze. Jest i Michałowa, pani Marta Lipińska i prawie wszyscy mieszkańcy Wilkowej. Atmosfera gorąca i to nie tylko z powodu żaru, który leje się z nieba. Z planu Rancha Ela Piotrowska.
7: Pogoda.
8: Czy ja się mogę poskarżyć? Bo ja jestem trochę jak ten kłapouchy, co ciągnie za sobą własną chmurkę. Teraz w Edynburgu jest piękne słońce i 22-24 stopnie. A ja w przyszłym tygodniu, jak tam przylecę, to zapowiadają wiatr, deszcze i 17. Czy to jest sprawiedliwe?
9: No ale dzisiaj w Polsce masz 30 stopni. Wygrzej się na zapas.
8: No właśnie tak będę musiała zrobić.
9: No, proszę bardzo.
8: Pędzę na balkon.
9: Bardzo się cieszę. Proszę Państwa, jest taki człowiek, który jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Dziś swoje 83. urodziny celebruje.
10: Często o tym mówimy, a także często Państwo pytają, dlaczego u nas występuje więcej mężczyzn. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
1: Eska Rock Show.
7: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: Jego telewizyjna ekscelencja Tadeusz Sznuk. My natomiast dziś z Państwem z okazji Dnia Węża pytamy o to, na co nie żal Wam pieniędzy.
8: No, na przykład na dopieszczenie swojego samochodu. Właśnie o tym ostatnio myślałam. Ania, a u Ciebie co?
0: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno. Takie szczęście w Łodzi.
9: Tyle szczęścia naraz.

0: Wspominaliśmy już, że w najbliższy weekend i w sobotę i w niedzielę na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędą się dwa koncerty zespołu System of a Down, ale zapomnieliśmy wspomnieć, że rolę supportującego zespołu będzie pełnił właśnie Queens of the Stone Age.
1: Muzyka, która relaksuje i sprawia, że czujemy się lepiej. W sobotę będę na Narodowym. Do zobaczenia.

0: Ej Wojtek, ale jak ja na przykład zrobię, poprawię auto detailing na moim smarcie i trochę go też poprawię mu w środku i wydam na to pieniądze, to będzie spoko, nie?
1: Oczywiście, że no. Tak. Słuchaj, twój poprzednik, który tutaj pracował, w trakcie audycji zamawiał sobie nowe felgi do samochodu.
0: No właśnie, o, są nowe felgi, bo te felgi moje rzeczywiście są strasznie zrypane. Już ja autentycznie o tym myślałam, już nie mówiąc o nowych tarczach, bo one mają taki lekki rdzawy nalot, chociaż są dobre, ale bardzo byłoby to spoko.
1: Gdybyście państwo się zastanawiali, o co chodzi, bo dopiero do nas dołączyliście, przypominamy, dzisiaj mamy Dzień Kawy Domowej, czyli Świnki Morskiej, ale mamy również Światowy Dzień Węża. A wąż kojarzy nam się z wężem w kieszeni. I my przewrotnie pytamy, na co wam pieniążków nie żal?
2: Witam. I to nie jest żal wydawania pieniędzy na jedzenie. Zawsze chętnie coś zjem dobrego. Ostatnio jadłem zajebiste ślimaki.
0: Nawet tutaj nasz słuchacz przysłał zdjęcie i muszę przyznać, że rzeczywiście wyglądały świetnie.
1: Słuchaj, jak się mówi ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi.
0: Nie mów do niego, jak chcesz go zjeść.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
1: Przecież nie ucieknie.
3: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Zaraz państwo uciekną. Po prostu jeszcze nas trochę posłuchają. Ale najważniejsze jest to, że mamy dobrą muzę. The Rolling Stones. Wowing. Bardzo ładnie mi idzie. Jeszcze raz. The Rolling Stones. You know I'm no good.
1: Chcesz coś jeszcze poprawić?
0: Nie, dziękuję.

0: The Rolling Stones. Właściwie mamy połączenie dwóch legend w jednym utworze, bo przecież grałem cover Amy Winehouse, You Know I'm No Good.
1: Daj spokój, same legendy. My też was zapraszamy na absolutnie legendarny już festiwal.
0: Rockowizna w Gdańsku, 7-8 dzień sierpnia. Na miejscu poza tym, że będą takie zespoły jak Airborne, Avatar, Coma, Easy Drinkers, Perturbator, Royal Republic, Nocny Kochanek, to będzie też Dawid, będzie Klaudia.
1: Właśnie,
0: no i
1: to nic. Najważniejsze, że będzie Dawid, Klaudia. Słuchajcie, teraz mamy dla was jedno zadanie, żebyście wymyślili nazwę dla swojego własnego festiwalu.
0: I proszę bardzo.
2: Festiwal Czochraj Bobra, a mnie się zawsze marzył Tarmuś Fredki. Też tak fajnie brzmi.
0: No kurczę, to ciekawe.
1: Nie róbcie tego w domu.
0: Kto jeszcze?
3: Dzień dobry, a propos tej nazwy festiwalu, z racji tego, że pochodzę z Poduska, to ja bym swój festiwal nazwał Szarpi Droty w półpremierze.
0: Ciekawe. Halo, jeszcze kto dalej?
4: Siema. Idąc za słowami jedynego słusznego Zenka, swój festiwal nazwałabym Dla Metali Róż. Logotop wrzuciłabym odpowiednio wystylizowanego jednorożca. A co? Nie ma to jak bawić się konwencją.
0: Co prawda nie ma z wami redaktora Olszewskiego, ale myślę, że gdyby on wymyślał nazwę festiwalu, to na pewno znalazłoby się w niej słowo żona.
1: No, bank, ale to co? To moja żona? Twoja żona? Cudza żona?
0: O, to!
5: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrył,

0: droga Janne, drodzy państwo, rozmawialiśmy o tym, na co nie żal nam pieniędzy i pojawił się temat podróżowania, prawda?
1: Tak.
0: No i państwo w tej sprawie dzwonicie, bo macie pewne nieścisłości i wątpliwości.
2: Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Węża w kieszeni. A ja mam pytanie z tymi tam podróżowaniami. Czy podróżowanie to jest coś, że podróżami się w wanie spędza czas, czy podróżowanie to jest, jak się dba o kwiaty, takie róże, że się je podlewa, nawozi, że to podróżowanie? Bo mi to zostało w tym roku co najwyżej pracowanie.
1: Czekajcie, ale to jest bardzo fajna rozkmina. Siadasz do wana, bierzesz róże i siadasz pod nimi w tym wanie i jedziesz. I to się nazywa podróżowanie.
0: W tym wanie na końcu są też Anie.
1: Anie są też tak jak nasza Ania Kruszyńska.
0: Która za chwilę wjedzie tym vanem do raportu Eskirok. Dziękuję, że państwo jesteście, bo bez was nie mielibyśmy tylu porannych rozkmin.
3: Autopromocja. Melina.
4: Dzień dobry państwu, nazywam się Dorota Szalongowska, jestem córką Katarzyny Grocholi. Bardzo serdecznie zapraszam do Meliny. Nigdy nie sądziłam, że mam takie zdanie.
3: Melina w Eskirok. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eskirok.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
6: Eskirok. Raport.

0: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płomieniach stanął budynek mieszkalny i jedna osoba zginęła.
1: Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Białowola, to powiat zamojski. Jak przekazał mi oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, był to pożar piwnicy w budynku mieszkalnym. Strażacy w trakcie akcji ujawnili na miejscu zwłoki 72-letniej kobiety. Ranny został 76-letni mężczyzna. W gaszeniu i ratowaniu ludzi brało udział 7 zastępów straży. Ich działania już się zakończyły. Teraz na miejscu tragedii czynności prowadzi policja i prokurator.
0: Relacjonował nasz reporter Maciej Kurek.
2: To jest raport.
0: Podejrzenie salmonelli i sanepid w akcji to w powiecie limanowskim w Małopolsce. Co najmniej do końca tygodnia nie będą tam działać 3 niepubliczne przedszkola, w których dzieci skarżyły się na problemy żołądkowe.
3: Obecnie mamy zgłoszonych 24 zachorowania u dzieci, z czego 18 osób wymagało hospitalizacji. W obecnym etapie postępowania epidemiologicznego źródło zakażenia nie jest jeszcze ustalone. Trwają badania laboratoryjne. Cały czas czekamy na wyniki.
0: Mówi Renata Krzysztof, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej. Trwa ustalanie źródła zakażenia.
4: SK Rock Sport.
0: Argentyna w finale, Anglia zagra o trzecie miejsce. Argentyńczycy po raz drugi z rzędu wystąpią w finale. To dzięki wygranej 2-1. W drugiej połowie Anglicy wyszli na prowadzenie, ale to Albi Celeste zaczęli naciskać i stwarzać sytuacje. Udało się je wykorzystać w samej końcówce. Zmęczeni Anglicy nie byli w stanie już wyrównać. Finał Argentyna-Hiszpania w niedzielę, a w sobotę mecz o trzecie miejsce. Anglia-Francja. Pewna wygrana polskich siatkarzy na otwarcie turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-czerwoni wygrali z Bułgarią 3-0. Najwięcej punktów dla Polaków zdobył Bartłomiej Bołądź, a już dziś w nocy mecz z Brazylią.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: Na co nie żal ci pieniędzy?
1: Na nic nie jest mi żal pieniędzy. Jestem najgorszą osobą do odpowiedzenia na to pytanie. Wydaję pieniądze pierwszego dnia, jakie dostanę. Dziękuję.
2: SK Rock. Wybieramy dla was nowości, które naprawdę dobrze rokują.

0: Przypominamy, gdzie razem z Państwem debatujemy na temat tego, na co nie żal nam pieniędzy, a to wszystko z okazji Dnia Węża.
1: Tak jest. I słuchajcie, ludzie wydają pieniądze na bardzo różne rzeczy. Na przykład pan Erling Haaland.
0: Czyli ten znany piłkarz z Norwegii.
1: To jest za postać swoją drogą. I to w ogóle ta piłka mnie nie interesuje, ale pan Haaland interesuje mnie bardzo. No i on po zakończeniu występu Norwegii na Mundialu w Stanach Zjednoczonych wrócił do Oslo. No i wysiadł z samolotu. Wszyscy zauważyli, że miał pod pachą bardzo nietypowy bagaż. Był to wypchany szop trzymający butelkę whisky, kupione w Dallas za, uwaga, $750. To nie mało. Nie było mu żal pieniędzy na szopa, a z whisky nie było. Piłkarz opublikował ten wpis ze swoim zdjęciem też na platformie jednej społecznościowej, którym śmiał się z tego zakupu i podpisał to: śledził mnie.
0: No, a że ten szop,
1: śledził, tak jest. No, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że po tym zdjęciu i po tym całym zdarzeniu, że pan Haaland kupił tego szopa w tymże sklepie, sklep wyprzedał wszystkie egzemplarze szopów.
0: Słuchaj, ja się nie dziwię, kiedy też wypiłem sobie whisky i cały czas czułem, że mnie śledzi jakiś szop pracz.
2: 6 na 9 S-Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Podnosimy wrażenie, że pan Kazimierz chyba wrócił już do zdrowia, bo zespół Kult koncertuje i to w najlepsze. Na przykład pojawią się również na Roku Wiśni, ale na edycji poznańskiej. My natomiast dzisiaj mamy dla państwa bilety na ten pierwszy koncert. To właściwie serii koncertów, które odbędą się w Gdańsku w pierwszy weekend sierpnia. Tylko państwo musicie nam podpowiedzieć, jak mógłby się nazywać taki wasz festiwal, wasz własny.
1: Wiesz co, to będzie bardzo ciężki konkurs do rozwiązania, bo propozycji jest mnóstwo i wszystkie są świetne.
0: Słuchamy.
2: Propos tej nazwy festiwalu wpadła mi do głowy taka nazwa Carpe Diem dla wszystkich karpi muzyki, gdzie otoczka artysty liczy się bardziej niż jego smak.
0: Headlinerem będzie Szymon Wydra. Czy ktoś jeszcze ma jakąś swoją propozycję?
1: Po prostu poległam.
0: Nie wiadomo, z czym to zjeść.
1: W ogóle, jest spokój. Dobrze, że nie ma ości.
3: Tak sobie myślę i mój własny festiwal nazywałby się Mój Własny Festiwal. Nie dość, że byłby mój, to jeszcze każdy, kto by na niego przyjechał, mówiłby, że jedzie na swój festiwal. Także mój festiwal byłby moim festiwalem dla wszystkich. Znaczy, swoim festiwalem. I wszyscy byliby zadowoleni.
1: Czekajcie, to jest niezłe. Słuchaj, ale Wojtek, jedziesz na mój festiwal?
0: Nie, zapraszam cię na mój.
1: Bo ja jedę na swój, a ty na mój?
0: Ja na mój.
1: A ty na twój, to się nie zobaczymy.
4: Nagraj się na Messengera Eski Rock.
0: To może nasz festiwal, a?

Cześć do robaczki, w temacie dnia, na co mi nie szkoda pieniędzy, to jak powyżej wklejone zdjęcia, nie szkoda mi pieniędzy na moje autko. Wleciał lift 3 cale, prawie dycha wydana, moim zdaniem to i tak niedużo. Snorkel, bagażnik, dachowy, teraz się fajnie autko prezentuje.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to jedziemy w takim razie z tymi bardzo dziwnymi nagłówkami. U mnie znudzona Victoria Beckham prawie zasypia na meczu Hiszpanii z Francją. W ogóle mnie to nie dziwi. Ja też zasypiam na meczach, czasem nawet potrafię zachrapać.
2: Zobacz, ale ja mam aktualizację tej sytuacji, bo u mnie z kolei Victoria Beckham, która rzuciła się na męża po golu Anglii, ale pod koniec meczu skryli twarze w dłoniach. Podobno David Beckham powiedział: Argentina, what are you doing now?
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
3: Łukasz Bąk.
4: Ktoś pomógł, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
3: Autopromocja. Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
9: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Wykazano szereg nieprawidłowości, znamy wyniki kontroli NIK w szpitalu południowym. Przechwycono dwie maszyny, kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. Poczwórne szczęście w łódzkim szpitalu Matki Polki.
1: SK Rock. Raport.
0: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim szpitalu południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy i płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od działalności komercyjnej. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
2: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
3: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
2: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
0: Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo?
4: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
0: Teraz Radom. W pierwszym LO zlikwidują bariery architektoniczne. To tam uczy się Dominik, który w lutym w wypadku kolejowym stracił obie nogi i rękę. We wrześniu chłopak ma wrócić do szkoły. W placówce pojawią się podjazdy, specjalne miejsca parkingowe, a toalety będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
5: Żeby te dostosowania móc zrealizować, potrzebna była decyzja wielu instytucji, wielu osób i na tej podstawie, mając wszystkie decyzje administracyjne, jesteśmy gotowi działać, jesteśmy gotowi dostosować wjazd, także inne elementy infrastruktury do tego, żeby Dominik mógł spokojnie rozpocząć naukę 1 września.
0: Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. To imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu raz na 10 lat. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt, a w szpitalu był Grzegorz Mnich.
6: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem. Później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
7: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam być, żeby wszystko było okej, okay, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
6: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
8: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
6: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
0: A że jest to nie lada przedsięwzięcie logistyczne dla rodziców, wypisywane będą pojedynczo.
9: Dzień dobry, chciałem kupić samochód dla rodziny, jak i autobus.
10: Pogoda.
11: No dajcie spokój w ogóle, weź teraz całą rodziną pojedź na wakacje, przecież to jest jakieś szaleństwo.
9: Najpierw muszą dojechać do domu i to przeżyć. Trzymamy bardzo mocno kciuki.
11: Bardzo, bardzo, naprawdę. Nie martwcie się, już za parę lat one się wszystkie sobą zajmą.
9: Wszystkie dzieci nasze są, ale te są przede wszystkim wasze.
11: Tak. Tej wersji, że świetna pogoda, wiesz, naprawdę.
9: Świetna. Będzie ładnie, pogodnie i gorąco, dziękujemy.
12: Rok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: Dzisiaj z okazji Dnia Węża pytamy o to, na co nie żal wam pieniędzy. No, wiemy, na co ta rodzina będzie wydawała.
11: Właśnie mając czworaczki, to tak to mu się mówi, no to trzeba przyznać, że wydawanie dzisiaj na pieniądze nabiera zupełnie innego wymiaru.
9: Aniu, co u ciebie?
0: Robert Lewandowski, dziś jego debiut.
13: Rok
9: Tylko czekać, aż jakiś słuchacz zadzwoni i powie, to ile razy to jest 4 razy 800 plus?

0: zimna, twarda plaża, jak na Bałtyku.
1: Słuchaj, to, i to w ogóle nie a propos, ponieważ nie ma kondzia, ale państwo w ramach naszego tematu dnia, czyli na co nie żal wam pieniędzy, poruszacie dzielnie sprawy żon.
0: I jak się okazuje, można do tej sprawy podejść dwojako.
2: Na co nie żal mi pieniędzy, ale ja żonaty jestem, jakich pieniędzy?
0: I to jest podejście numer jeden, a oto kandydat numer dwa.
3: Dzień węża w kieszeni. Na co mi nie szkoda kasy wydawać? Na żonę, bo tu się zawsze opłaca. Fakt, że moja żona nie należy do specjalnie rozrzutnych i tak dalej. Natomiast wydawanie kasy na żonę to jest dla każdego męża dobry pomysł. Win-win. No.
1: Czy kandydat nas słyszy? To po pierwsze. A po drugie, myślę sobie, Boże, jak ja się cieszę, że ja nie mam żony.
0: A Michał Wiśniewski jest innego zdania.
4: Telefon zaufania Eskirok.
5: Telefon dryn.
4: 691-613-613.
6: O, przestało.
7: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ja przepraszam, ja miałam taką przez chwilę rozkminę w głowie. Pomyślałam sobie, że może pan Michał Wiśniewski myślał, że na żony też dostaje się 800+, a to tak nie działa.
0: A z drugiej strony ja, jako swój najfajniejszy dzień w życiu, uznaję swoje wesele. Ludzie przychodzą, są tam dla ciebie, więc chciałbym je przeżywać wiele razy. I Michał Wiśniewski tak właśnie robi.
1: No to jest jakaś koncepcja na życie. Na pewno koncepcją na życie jest słuchanie dobrej muzyki, takiej jak U2 i Street of Dreams.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Może jego popa akurat w Gdańsku nie będzie na rokowiźnie, ale będą tam, proszę Państwa, inne piękne rockowe zespoły: Airborne, Avatar, Coma, AC Drinkers, Perturbator, Royal, Republic, Nocny Kochanek, Illusion Pool, The Wire, The Analog, Zenek Grabowski, Romantycy Lekkich Obyczajów.
1: No właśnie. I my bardzo chcielibyśmy, żebyście tam byli i żebyście mogli tego wszystkiego posłuchać, ale wymyślacie dzisiaj w związku z tym, żeby uzyskać karnet, nazwy, swoje własne nazwy festiwalu.
0: I zupełnie niespodziewanie na koniec zostały nam naprawdę dwie bardzo mocne propozycje. Po, że tak powiem, potyczce słownej wspólnie przeprowadziliśmy głosowanie. Mm-hmm. No i okazuje się, że na miejscu drugim mamy pana Marcina.
2: Nie przepadam za piłką, jak pani Joanna, ale znajduję w niej pewne plusy, aspekty, tak jak jej się teraz ostatnio to zdarza. Więc chyba nazwałbym swój festiwal tak tematycznie i tak, żeby kręciło wszystkich. Golasso Rock!
1: No. To jest fajne, tylko musi być ciepło.
0: I w chałupach mógłby się odbywać.
1: Też, tak, tak. No ale musi świecić słońce, bo jak pada deszcz, to z tym golasso mogło być troszkę trudno.
0: Ale też wspólnie nas przekonała i urzekła pani Daria.
3: Ja bym nazwała festiwal Pierdzielnication. Byłby to festiwal dedykowany docelowo jednej najlepszej grupie wiekowej, czyli osobom dojrzałym, stabilnym emocjonalnie, którzy się znają na bardzo dobrej muzyce.
0: Czyli stare pierdziele, to my na pewno.
1: To prawda, chociaż ja chciałam jednak tu zrobić gwiazdkę, taką małą uwagę, że to, że człowiek jest dojrzały, to wcale nie znaczy, że jest stabilny emocjonalnie.
0: Ale zobacz, my na przykład na co dzień pierdzielimy głupoty, więc też się kwalifikujemy, tak?
1: Ale bardzo się kwalifikujemy. My byśmy na taki pierdzielnication poszły, nie? Poszlibyśmy,
0: tak? Proszę Państwa, albo pojechali, bo pojechać na taki festiwal można tylko jedynym słusznym pojazdem.
4: Jak sobie pomyślę, że najlepsze lata mojego życia upłynęły mi w tym podskakującym, grzechoczącym, karłowatym pierdzielu.
5: 6 na 9 SC Rock.

0: tym rytmie. Odliczamy czas, sekundy. Do raportu Eski Rok gotowa już na ten raport jest Ania Kruszyńska.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Dziś wyrok w procesie Łukasza Żaka. Jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W poniedziałek strony wygłosiły mowy końcowe. Prokuratura chce 20 lat więzienia z ograniczeniem możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie, oprócz tego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, a także zadośćuczynienia dla pokrzywdzonej rodziny. Obrona wnosi o sprawiedliwy wyrok. Przypomnijmy, do wypadku doszło 15 września 2024 roku na trasie Łazienkowskiej. W wyniku zderzenia Volkswagena i Forda zginął 37-letni pasażer drugiego auta. Do szpitala trafiły trzy osoby z tego samochodu, kierująca nim 37-letnia żona zmarłego mężczyzny i ich dzieci w wieku 4 i 8 lat. Według opinii biegłych Łukasz Żak w chwili wypadku był pijany i trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją brawurową jazdę, a miał pędzić z prędkością 226 km na godzinę. Porażenie prądem to prawdopodobna przyczyna śmierci 17-latka. Chłopak zginął na torowisku w Pile. Jak informuje Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, dwóch nastolatków podczas przemieszczania się po wagonach pociągu chciało nagrywać filmiki telefonem komórkowym.
3: Pokrzywdzony według wstępnych ustaleń prawdopodobnie wskutek utraty równowagi dotknął ręką zaopatrzoną w materiałową rękawicę sieci trakcyjnej przebiegającej ponad składem i doznał porażenia prądem elektrycznym i niestety poniósł śmierć na miejscu.
2: Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji nie udało się chłopca uratować. Natężenie prądu w trakcji to potężna dawka 3,5 tysiąca amperów, dla człowieka śmiertelna.
1: Eska Rock Sport.
2: Dziś w nocy okazja do debiutu Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Jego nowy zespół zagra z Vancouver Whitecaps. W kanadyjskiej drużynie gra były kolega lewego z Bayernu Thomas Müller, który namawiał go do przejścia do MLS. Początek meczu o 2:30 czasu polskiego. Dłuższa przerwa Maji Chwalińskiej od kortu. Polska tenisistka miała wrócić do gry w przyszłym tygodniu podczas turnieju w Hamburgu. Chwalińska jednak wycofała się, bo nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, którego doznała w Wimbledonie.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6 na 9 w Esce Rock. Esca Rock! Najlepsza klasyka rocka.

Dzień dobry. Nie żal mi pieniędzy na leczenie, ponieważ szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, kto cię nie stracił, że się nie wypłaci. Pozdrawiam serdecznie.

0: słuchajcie, będziemy się teraz chwalić, w sensie będziemy się cieszyć, radować, bo uważamy, że trzeba mówić o naprawdę wspaniałych osiągnięciach Polaków.
1: Oczywiście, sukces każdego Polaka to nasz wspólny sukces. Marcin Dorociński znów podbija międzynarodowe kino, tym razem aktor pochwalił się pierwszym zwiastunem do serialu produkowanego przez Apple TV. Polski tytuł Katastrofa w duecie, oryginalny tytuł Mayday. Z jakiegoś powodu te tytuły się różnią. W każdym razie w głównych rolach występują Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, no i Marcin Dorociński, który ma być tym głównym złym bohaterem. Cała sytuacja to będzie jakaś taka komedia trochę nawiązująca do Top Guna, trochę nawiązująca do tych wszystkich amerykańskich filmów, seriali, gdzie tym złym są Sowieci, tym dobrym są Amerykanie. W każdym razie Marcin Dorociński nawet w zwiastunie biega, skacze, wygląda jak Tom Cruise, więc zapowiada się naprawdę spektakularnie, będzie grał rosyjskiego agenta Aleksandra Wołkowa, no i wygląda to wszystko naprawdę imponująco.
0: Nie no, szapoba, czapka z głowy, panie Marcinie, i na to ja wydam pieniądze, żeby to obejrzeć. No,
1: poczekam, jak będzie w streamingu.
2: 6 na 9 w SRO. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

0: Sam już minął ten etap, że nie było szkoda wydawać pieniędzy. No i nigdy ich nie jest zbyt dużo, ale należy wydawać pieniądze, bo nigdzie ich ze sobą nie zabierzecie i sprawiać sobie przyjemność. I to niezależnie, czy przekażecie te pieniądze na cele charytatywne i sprawi wam to przyjemność, czy kupicie sobie jakąś pierdołę i sprawi wam to przyjemność, czy wydacie na podróże i sprawi wam to przyjemność. Po prostu, mówiąc otwarcie, róbcie sobie dobrze.
1: I teraz wyobraź sobie sytuację, jest para albo rodzina i kochani, gdzie są nasze pieniądze?
2: Słuchaj, dzwoniła taka nasza słuchaczka fantastyczna i powiedziała, żeby wydawać. To wydaje.
1: Ale przecież to wszystko, co mieliśmy na kredyt. Powiedz bankowi, że zrobiliśmy to dobrze.

0: Sum 41 i Pieces.
1: Tak.
0: Tak, mi się tak, wydaje,
1: tak się nazywa,
0: że właśnie,
1: ten, no, ten kawałek, o kawałkach takie, właśnie.
0: Kawałki, tak jak kawałki twojego życia, kawałki mojego życia, kawałki na koncie pozostałe, które wydajemy z wielką radością, gdyż albowiem chcemy zrobić sobie frajdę.
1: Tak jest, to był kawał po prostu niezłego kawałka. Proszę państwa, dzisiaj Dzień Węża i z tej okazji pytamy o to, na co wam nie żal pieniędzy.
2: Mam swojego osobistego węża, codziennie rano wstaję, mijam się z nim w kuchni. Drugiego węża mam w garażu, taki dwukołowy, a trzeci wąż to jest moja ukochana kapela, na którą nigdy nie będę żałował pieniędzy. Moje Illusion, ich merch i koncerty, zawsze dla nich znajdzie się kasa. I pozdrawiam wszystkich maniaksów.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: sumie wyszło na to, że jesteśmy rozrzutni i to dobrze. No, każdy ma coś, na co wydaje pieniądze i na co mu nie żal.
1: Tak, właśnie zarobiliśmy, więc jesteśmy zarobieni i idziemy wydawać.
0: Tak, zarobiliśmy?
1: No coś tam
0: chyba tak. Weź tej trochę.
1: Ty, ej, Aśka, zaczęłaś program od tego, żebym ci dał pieniądze, kończysz, żebym ci dał pieniądze.
0: Rzeczywiście, no. To jest bardzo ciekawe, powiem ci, ciekawe to, może mi się należą.
1: Może być blikiem?
2: Ogłaszam koniec audycji!
3: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama.
4: Program ESC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.

0: Ewakuacja harcerzy, pracowita noc dla strażaków z województwa lubelskiego. Jest dochodzenie w sprawie noworodka urodzonego z 1 promilem alkoholu we krwi. Fala krytyki na trenera w raporcie Anglia i rozpacz po przegranej w półfinale.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Podwójne alerty IMGW przed falą nawałnic i upałów. Tak będzie w najbliższych godzinach. Alerty upałowe dotyczą szerokiego pasa od zachodu przez centrum kraju aż po krańce wschodnie. Z kolei ostrzeżenia przed burzami dotyczą głównie południowych regionów od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Ewakuacja harcerzy i usuwanie skutków burz. To była pracowita noc dla strażaków z województwa lubelskiego. O szczegółach już teraz nasz reporter Maciej Kurek.
2: Strażacy mieli pełne ręce roboty w związku z burzami, które minionego wieczora i nocy przychodziły przez Lubelszczyznę. Była to ewakuacja obozu harcerskiego w Woli Rudzkiej w powiecie opolskim do szkoły podstawowej w Opolu Lubelskim. 25 razy wyjeżdżali również, by usuwać połamane drzewa i konary oraz wypompowywać wodę z zalanych budynków. Najwięcej takich zdarzeń było w powiatach kraśnickim, opolskim i lubelskim.
0: W wyniku burz nikt nie został ranny.
1: To jest raport.
0: Prokuratura w Zgierzu wszczęła dochodzenie w sprawie noworodka urodzonego z 1 promilem alkoholu we krwi. Chodzi o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, wyjaśnia prokurator Paweł Jasiak.
3: Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie. Na dalszym etapie zostanie zasięgnięta opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej celem wskazania, jaki uszczerbek zdrowotny został spowodowany u dziecka.
0: Poród nastąpił w domu. Matką jest 36-letnia mieszkanka podłódzkiego Ozorkowa, której sąd wcześniej już odebrał troje dzieci. Dziecko przewiezione zostało do łódzkiego szpitala Matki Polki. Jego życie nie jest już zagrożone. Lekarze wykonują badania diagnostyczne. W przyszłości może okazać się, że rozwój dziecka nie będzie prawidłowy, mówi Katarzyna Fotecka-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii.
4: Te dzieci mogą być znacznie mniejsze, czyli mówimy o hipotrofii wewnątrzczłonowej. Mogą się rozwijać nieprawidłowo, no bo alkohol niestety jest substancją, która toksycznie wpływa na organizm, a szczególnie organizm, który dopiero się rozwija.
0: Dziecko po wypisaniu ze szpitala trafi do pieczy zastępczej. Teraz informacje dla kierowców. Duże utrudnienia na S8 na Mazowszu. Między Wyszkowym a Radzyminem na wysokości miejscowości Głuchy zderzyły się 3 pojazdy. Stało się to na jezdni w stronę Warszawy. Do szpitala trafiły 3 osoby. Ruch w tej chwili odbywa się tylko lewym pasem.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W Anglii rozpacz po przegranej w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata i fala krytyki na trenera Tomasa Tuchela. Wyspiarze przegrali z Argentyną 1-2. Mecz rozstrzygnął się w końcówce, kiedy Argentyńczycy odwrócili losy spotkania. Angielscy kibice i komentatorzy obwiniają za to przede wszystkim selekcjonera.
5: Uważam, że to natura gry, gdy przegrywasz, jesteś krytykowany. Tak to jest. Nikt nie wie, co by się stało, gdybyśmy podjęli inne decyzje.
0: Odpowiadał na krytykę trener Thomas Tuchel. Anglikom pozostała gra o brąz w sobotę z Francją, a finał mundialu w niedzielę. Argentyna zagra w nim z Hiszpanią.
6: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, bez opadów na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W centrum, na południu i południowym wschodzie prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura od 26 do 30 stopni, chłodniej na północy. Tam od 23 do 25 kresek, a na wybrzeżu około 21 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hektopaskali.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: rzadko się może zdarzyć, śpiewał Janusz Panasewicz w piosence Marchewkowe pole zespołu Lady Punk. No wczoraj się zdarzyło, smutno mi bardzo, bo Messi wczoraj stracił szansę na zdobycie brakującego mu do kolekcji brązowego medalu. Nie no, haha, śmieję się. To będzie najpiękniejszy finał w historii Mistrzostw Świata. Moje dwie ulubione zagraniczne reprezentacje w finale. Wow. 12 minut po 9. Pan Jaro mówi dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz cała plejada gwiazd w piosence, którą Państwu chcemy polecić jako taką, którą warto słuchać, bo dobrze rokuje.

0: i zdaje się obrazili się na mnie kibice reprezentacji Wielkiej Anglii, nie Wielkiej Brytanii, Anglii. Nie ma reprezentacji Wielkiej Brytanii, przepraszam. Zespół Happy Set i damy radę. Teraz będzie zespół z Wielkiej Brytanii, nazywający się The Police.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A jak tam, panie Jaro, z tym zespołem brytyjskim, skoro tam w składzie jest Amerykanin? No zgadza się, Stuart Copeland, czyli perkusista, przychodził na świat w Aleksandrii, w amerykańskim stanie Virginia. To w ogóle jest ciekawa historia, bo to był syn agentów wywiadu. Ojciec pracował dla CIA, pan Miles, a jego matka też była agentką, ale już nie pamiętam jakiej organizacji, i była generalnie Szkotką, pani Lorraine. W 75 roku przeprowadzili się państwo do Anglii na stałe i bardzo dobrze się stało, bo już 2 lata później Stuart miał poznać kumpli i założyć zespół, który na początku się jeszcze nie nazywał The Police, no ale chwilę później tak już było. Gościu bardzo doceniony, mimo że wydawać by się mogło, że wielkiej roboty na perkusji w zespole The Police nie miał, no to jednak magazyn Rolling Stone kiedyś sklasyfikował go na 10 miejscu listy 100 najlepszych perkusistów wszechczasów. Ma dziś urodziny. 74. Don't stand so close to me.

0: kolejny cover Michaela Jacksona, który pojawi się na naszej antenie. Fallout Boy z Johnem Mayerem w piosence Beat It. Muszę się Państwu przyznać do tego, że jechałem dzisiaj do pracy w przekonaniu, że jest piątek i już chciałem życzyć tutaj Państwu dobrego weekendu, no ale w ostatniej chwili na szczęście spojrzałem w kalendarz. Do piątku jeszcze trochę czasu zostało, więc proszę się tak nie cieszyć, a mnie wybaczyć. No, zdarza się czasem. Nawet najlepszym. A nie, nie miałem tak mówić, bo bym sobie wlewał. Pearl Jam za moment.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
4: Hi, I'm Phil Collins.
5: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
6: Hi, this is Beto.
7: And this is Paavo from Apocalyptica
8: on Eska Rock.

Mała jest zespół Pearl Jam. A teraz piosenka dużo starsza. Piosenka, która powstała, jak wspominali później artyści, w ogrodzie Erika Claptona, ale nie on ją napisał, nie on ją też nagrał. Choć przy użyciu powstała jego gitary akustycznej. George Harrison jest autorem piosenki, która za moment się pojawi. Here Comes the Sun. To był ciężki czas dla Beatlesa, bo gdy umierał ich menedżer Brian Epstein, musiał zająć się głównie księgowością, sprawami biznesowymi, czego szczerze nienawidził. Napisał ten numer po udziale w serii spotkań biznesowych. No i też był zainspirowany długimi zimami w Anglii, które, jak kiedyś Harrison opowiadał, jego zdaniem trwały po prostu wiecznie. Tego dnia było po prostu słonecznie. To było po prostu rozładowanie napięcia, które we mnie narastało, opowiadał w wywiadzie. To był piękny dzień. Wziąłem do ręki gitarę, grając na niej po raz pierwszy od kilku tygodni. I pierwszą rzeczą, która wyszła, była właśnie ta piosenka. Po prostu przyszła, wspominał Harrison. Dokończył ją później na wakacjach w Sardynii, a nagrał z kumplami dokładnie 16 lipca roku 69.

0: Teenage Dirtbag, Witus w Esterok. Zbliża się 10:00, no to wiadomo, że będzie teraz raport, potem wrócimy z muzyką. Pierwsi zagrają po raporcie Van Halen, pojawi się Jump, a potem będę mieć pytanie, czy mają ochotę Państwo, by na półce z płytami położyć reedycję albumu Loads Metallica. No i wtedy też zadam jakieś pytanie konkursowe. To po 10:00.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
10: Koniec stowarzyszeń wewnątrz PiS. Za chwilę komentarze polityków. Dziś kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Dostają drugą szansę w raporcie Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.
11: SK Rock. Raport.
10: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. PiS-owi grozi rozłam. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nakazało działaczom opuszczenie stowarzyszeń prowadzonych wewnątrz partii. Decyzji podporządkował się Jacek Sasin, ale z wpisów byłego premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że nie zlikwiduje on swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Decyzję władz PiS-u można odebrać jako ultimatum dla Morawieckiego, przyznaje w rozmowie z nami poseł partii Kacper Płażyński.
12: Można tak to odebrać, chociaż ja bym na pewno nie użył tego słowa, bo to jest po prostu naturalna konsekwencja tego, co Mateusz Morawiecki, mój kolega jeszcze z Prawa i Sprawiedliwości, razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami robi od bardzo długiego czasu.
10: Były wieloletni członek PiS-u, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, uważa, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy bardziej na utrzymaniu partii niż odzyskaniu władzy.
13: Ja inaczej tego nie jestem w stanie określić. Dobrze, no może jest zdenerwowany tym, że coś nowego w PiS-ie powstaje, natomiast jestem życzliwy tej idei czy działalności Morawieckiego, bo to ewentualnie poszerza elektorat PiS-u, również o tych centrowo nastawionych przedsiębiorców i tak dalej.
10: Mateusz Morawiecki Stowarzyszenie Rozwój Plus założył już w kwietniu. Od początku podawało napięcia w partii, ale dotychczas były premier miał zgodę na jego prowadzenie od Jarosława Kaczyńskiego.
11: To jest raport.
10: Dziś kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbędzie się kolejna runda rozmów, które będą kontynuacją spotkań z końca czerwca i początku lipca. Lekarze liczą, że tym razem usłyszą konkretne propozycje reformy systemu, a nie, jak podkreślają, kolejne doraźne działania. Rozmawiał z nimi Mateusz Gołębiewski.
14: Przedstawiciele środowiska lekarskiego zapowiadają, że podczas posiedzenia będą domagać się m.in. reformy finansowania systemu, poprawy organizacji pracy i rozwiązania problemów związanych z wynagrodzeniami.
15: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
14: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. OZZL oczekuje również harmonogramu zmian i odpowiedzi na wiele pytań, chociażby co dalej z limitowaniem zabiegów.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: To tu dzikie zwierzęta dostają drugą szansę na powrót do natury. W Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kujawsko-Pomorskim każdego roku pomoc otrzymuje ponad 140 zwierząt. Od jeży i bocianów po jelenie i borsuki. To sanatorium dla zwierząt, mówią leśnicy.
16: Naszym zadaniem jest leczenie i wypuszczanie zwierząt. My nie jesteśmy azylem, w którym powiedzmy zwierzęta, które nie mogą wrócić na wolność, są przetrzymywane. Naszym zadaniem jest zwracanie zwierząt naturze.
17: To satysfakcja, jak możecie pomóc takim zwierzętom?
16: Duża satysfakcja, zwłaszcza gdy mówimy o gatunkach małolicznych. W tym roku trafił do nas po raz pierwszy rybołów.
10: Mówił Hubert Zienowski z nadleśnictwa Zamężnica.
1: SK Rock Biznes.
10: Rosną ceny gazu w Europie. Od początku tego tygodnia zwyżka notowań wynosi już ponad 10%. USA przeprowadziły nową serię ataków na Iran. To nie wróży rychłego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie i zwiększenia dostaw surowców energetycznych z regionu, informują maklerzy. Ulga raz w roku z wakacji składkowych. Chętnie korzystają przedsiębiorcy z województwa lubelskiego.
4: Od 1 listopada 2024 roku przedsiębiorcy z województwa lubelskiego złożyli prawie 132 tysiące wniosków o wakacje składkowe. W 2024 roku najwięcej wniosków wpłynęło do lubelskich placówek ZUS-u w listopadzie. Firmy złożyły ich wtedy ponad 53 tysiące. Dotyczyły one zwolnień za grudzień, ponieważ był to jedyny miesiąc objęty ulgą w pierwszym roku jej działania.
10: Mówi Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,77 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,67 zł, a funta 5,10 zł.
1: Pogoda.
10: Dziś pogodnie i ciepło, bez opadów na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 26 do 30 stopni, chłodniej na północy, tam od 23 do 25 kresek, a na wybrzeżu około 21 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hektopaskali.
1: SK Rock.
18: Kultowe kawałki.
1: Kultowe historie.
18: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: oczywiście są w tym numerze ostre, sympatyczne gitary, ale dla mnie ten numer jest piękny z powodu tego, z pozoru banalnego grania na klawiszach. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, no, gołębi puch, Lombard, co tu dużo mówić. Piękna piosenka. 13 minut po godzinie 10. Obiecywałem Państwu, że będzie do zgarnięcia płyta Metallica, reedycja albumu Reload, no i to się właśnie teraz stanie. Jest do wzięcia. Pytanie konkursowe. Ja Państwu czasem opowiadam tu różnego rodzaju historie. Ja wiem, przynudzam strasznie, ale może Państwo pamiętają, który z chłopaków z Metallica jest fanem horrorów? Messengerski rok do dyspozycji, 3-4 start. Proszę odpowiadać na to pytanie. Można pisać, można nagrywać głosówkę, jak kto woli.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz zespół, który wczoraj wystąpił na festiwalu w Ostrawie. Państwo pozwolą, wszedłem na stronę festiwalu i na tej stronie o zespole, który teraz się pojawi, można przeczytać takie słowa. Pochodzący z historycznych ulic Krakowa, Flying Bison, energetyczny, międzynarodowy zespół. Potężne trio, które od 2022 roku przełamuje granice muzyczne. Łączy polską charyzmę wokalną, gitarową furię, solidne włoskie partie basowe i wybuchową fińską perkusję.

0: Czytam wiadomość od Magdaleny. Fanem horrorów jest nikt inny, tylko Kirk Hammett. Przez kilka lat organizował swój festiwal strachu i muzyki metalowej Kirk von Hammett's Fear Fets Evil. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Zaraz się kontaktuję i ustalamy adres do wysyłki nagrody. A nagrodą jest reedycja albumu Reload Metaliki.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esse Rock.
0: 14 lat temu odchodził z tego świata wirtuos organów Hammonda i fortepianu. Człowiek, którego uznawało się za pioniera łączenia muzyki rockowej z klasyczną, no i jednego z twórców charakterystycznego brzmienia wczesnego heavy metalu. John Douglas Lord. Człowiek, który do 2002 roku grał w zespole o nazwie Deep Purple. No i teraz Państwu zagram jedną z piosenek tego zespołu, ale taką mniej oczywistą. Sięgnę do 15 studyjnego albumu Deep Purple, a zarazem pierwszego nagranego ze Steve'em Morsem, Perpendicular. No i ta piosenka, która promowała ten album jako pierwsza w roku 96. Sometimes I feel like screaming.

0: Kiedyś się mówiło, że dla faceta najbardziej niebezpiecznym momentem życia, tak zwany kryzys wieku średniego, przychodzi w wieku około 40 lat, a potem jak już człowiek to przytrzyma, to jest z górki, znaczy w sensie będzie dobrze i stabilnie. No, w przypadku Dave'a Grohla okazało się, że kryzys wieku średniego, w szczególności jeśli chodzi o gwiazdy rocka, może przyjść nawet później. A taki był ładny amerykański. The Pretender za nami, a przed nami spotkanie z zespołem Bon Jovi.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Pomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
8: Eska Rock. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Lenny Kravitz jest obecny w muzycznym świecie od lat 80. i nic nie wskazuje na to, aby jakkolwiek rozmyślał o emeryturze. Nie da się nie zauważyć, że choć Kravitz świętował w tym roku 62. urodziny, to jest w formie, której z pewnością wielu może mu pozazdrościć. Teraz muzyk zdradził, co robi, że zdaje się niemal nie starzeć i o co chodzi z jego strojem na siłownię. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
8: Eskarok. Radar.
10: This is Noel Gallagher from Oasis.
11: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
12: Hi Poland, we are Royal Blood on Eska Rock.

Faith, zespół Bon Jovi. Zespół, w którego składzie był kiedyś przez lata Richie Sambora. Człowiek, który miał polskie pochodzenie, do czego się chętnie przyznawał. Choć bardzo już odległe. I tak samo jest z człowiekiem, o którym będzie teraz. O wokaliście live słów kilka, bo to człowiek, który ma bardzo popularne w Polsce nazwisko Kowalczyk. Edward Joel Kowalczyk. Sam chętnie wspomina fakt, że pochodzi z Europy Wschodniej, ale próbowałem doszukać się dokładnych miejsc, skąd mogli pochodzić jego przodkowie i takich niestety nie znalazłem. Sam Ed pewnie specjalnie wnikliwie tego nie szukał, bo pewnie by się tym pochwalił. No niemniej jednak można powiedzieć, że jest to trochę nasz rodak. I to właśnie ten facet, który śpiewa w zespole live, trochę Polak, ma dzisiaj urodziny. 55. Niech zaśpiewa dla Państwa razem z kolegami. Numer Dolphin's Cry. The way

0: Lubię przywoływać historię powstania tej piosenki, bo ona została nagrana, najpierw skomponowana zaraz po wydaniu pierwszej płyty, która miała być wielkim sukcesem, a tym sukcesem nie była. No i okazało się, że zespół Ira, który był wielką nadzieją w tamtych latach polskiej sceny, stanął przed trudnym zadaniem. Bo wiecie, jak za pierwszym razem się nie udaje, to człowiek zwykle ma jeszcze jedną szansę, ale jest to zwykle także, dodam, szansa ostatnia. No i z nadzieją przystąpili do nagrywania drugiej płyty. No i okazuje się, że ta nadzieja przyniosła im sukces. 11. raport Eski Rock, a potem Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Myśmy wspólnie z kolegami spotykali się w piwnicy i była taka między nami taka rozgrywka, kto zagra lepiej utwór Beatlesów, zasłyszany ostatnio.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Darek Kozakiewicz, zespół Perfect i Łukasz Drapała. Zapraszam Was do posłuchania kawałków mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
5: Nocny atak na Ukrainę. Najbardziej ucierpiał Kijów, gdzie zginęły dwie osoby. Zatrzymanie w Kielcach trzech nastolatków podejrzanych o pobicie 45-latka. Droższe tankowanie na stacjach w ciągu tygodnia. Wzrost o 20 groszy na litrze.
6: SK Rock. Raport.
5: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Niespokojna noc na Ukrainie. Rosja użyła rakiet balistycznych. Zaatakowane zostały regiony na południu, wschodzie, a także w centrum części kraju. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica. Tam w wyniku ataku życie straciły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Tylko w ciągu ostatniej doby odnotowano co najmniej 21 ofiar śmiertelnych rosyjskich ostrzałów na terenie całego kraju. Odessa, a także obwód Odeski doświadczają nocnych zmasowanych ataków już 6 dni z kolei. Tak poprzednią noc w rozmowie z ukraińskimi mediami wspomina jedna z mieszkanek miasta.
7: Leżałam
5: w łóżku, obudziłam się kilka minut przed wybuchem, a potem usłyszałam tylko głośny huk, eksplozję. Wszystkie okna, balkon, klimatyzacja wyleciały. Nic nie odczuwałam, nie rozumiałam, co się dzieje. Wszystko było jak we mgle. Wyszłam z mieszkania, w przedpokoju były krew, rury popękały, wszystko było zalane wodą, wszystko było pokryte odłamkami. Dziś w Sumach na północy, a także w Odessie na południu kraju ogłoszono dzień żałoby.
6: To jest raport.
5: Teraz Kielce i zatrzymanie trzech nastolatków. Są podejrzani o brutalne pobicie 45-latka. To zaledwie 14- i 15-latkowie, a szczegóły zna Weronika Wawrzczyk.
8: Nagranie bójki błyskawicznie obiegło internet. Do brutalnego ataku doszło na ulicy, gdzie grupa nastolatków otoczyła siedzącego na ziemi mężczyznę, a jeden z chłopców zaczął kopać go w głowę.
9: Zebrany materiał dowodowy został przekazany do sądu w Kielcach, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
8: Powiedziała mi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Choć zastraszony mężczyzna początkowo odmówił złożenia zawiadomienia, kryminalni szczegółowo analizowali materiały, co pozwoliło im wytypować, a następnie zatrzymać trzech nieletnich napastników.
5: Napastnikom grozi teraz nadzór kuratora, a w najgorszym przypadku nawet zamknięty poprawczak. Na stacjach coraz droższe tankowanie. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia paliwo poszło w górę o ponad 20 groszy na litrze.
10: Jaka pustka się stworzyła na CPN-ach, a tu zawsze było rujno, no, bo tych ludzi masa. A co tu teraz jest, widzi pan? Cienko, no każdy wszędzie jak może, orze jak może.
11: Diesel 7,15, więc taka cena dla mnie to jest 300 miesięcznie więcej. Partnerka w sumie drugie tyle, to już robi ładna sumka. Cena jest, no straszna.
12: Jak już jest 7 z przodu, to nie wygląda to dobrze?
11: Nie.
12: A mówią, że ma być jeszcze
13: więcej. Jeszcze więcej, no.
12: Cały czas idą do góry.
5: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Wzrost cen na stacjach jest bezpośrednim skutkiem eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wygaśnięcia z początkiem lipca rządowego programu tarczy osłonowej. Ceny paliwa niżej.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Miał wrócić z lasu z pełnymi wiadrami jagód, a wrócił z mandatem. W Nagladach w województwie warmińsko-mazurskim policjanci przełapali mężczyznę, który do zbioru owoców używał nielegalnej maszynki. Zgodnie z prawem w Polsce jagody zbiera się tylko ręcznie.
13: Przede wszystkim takie jagody leśne należy zbierać wyłącznie ręcznie. Używanie jakichkolwiek mechanicznych narzędzi, takich jak popularne zbieraczki, grzebienie, jest całkowicie zabronione. Takie urządzenia bezpowrotnie niszczą i wyrywają delikatne krzewinki, a za niszczenie roślinności grozi nam odpowiedzialność karna.
5: Mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji. A leśnicy apelują, chcesz pełny koszyk, uzbrój się w cierpliwość, a nie maszynkę.
1: Pogoda.
5: Na początek ostrzeżenia IMGW. Alerty przed upałem dotyczą szerokiego pasa od zachodu przez centrum kraju aż po krańce wschodnie. Z kolei ostrzeżenia przed burzami dotyczą głównie południowych regionów od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Dziś od 26 do 30 stopni, na północy maksymalnie 25, a na wybrzeżu około 21 stopni.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: 12 minut po 11. Patryk Zabrze przypomina, że prawdziwa piłka nożna wraca do gry dzisiaj. Ja wiem, no mnie, człowiekowi z tego miasta, do którego jedziecie na mecz, tego przypominać nie musicie. Nie powiem, że powodzenia, bo my musimy wygrać, ale pozdrawiam. Sos chaosu teraz. Katarzyna Nalcowska, która w tym roku, co pewnie też nie może uwierzyć, świętuje 30-lecie solowej części kariery.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Panie Kasiu, drugich 30 przynajmniej życzę.

0: była rocznica teledysku, gdy teledysk do November Rain Gunsów przekroczył 1 miliard odsłon na YouTubie, a ta piosenka też ma wybitny teledysk, Sledgehammer. Zresztą Peter Gabriel dostał za ten teledysk mnóstwo nagród od MTV, więc chyba wyjaśniać szczegółów tego fenomenu nie trzeba. Peter już za nami, a teraz pojawi się jeden z najsłynniejszych coverów w historii.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Choć państwo mogą o tym nie wiedzieć, bo ta piosenka w oryginale została stworzona przez Keta Stevensa, który obecnie nazywa się chyba cały czas Yusuf Islam, a który w roku 70 jeszcze jako Cat Stevens nagrywał swój album Tea for the Tiller Man. I to jest piosenka, która jest pewnego rodzaju pożegnaniem z dziewczyną, aktorką Patty Darbanville, i opowiada o smutku z powodu tego rozstania, ale też życzy tej dziewczynie w tej piosence Cat Stevens wszystkiego najlepszego w dzikim i niebezpiecznym świecie. Wild World. W roku 93 na album Bamba Head zrobili swoją wersję oni, czyli Mr. Big.

0: wiele bym dał, żeby usłyszeć tą wersję demo, którą Keith Richards nagrywał na magnetofonie w tym hotelu, bodaj na Florydzie, gdzie obudzony w nocy poczuł wenę i nagrał riff, który przyszedł mu do głowy w środku nocy. A potem, jak wspominał, jak pamiętacie, bo już to nieraz opowiadałem, nie wyłączył nagrywania i magnetofon, który już zasnął, nagrywał jego chrapanie. To byłaby na pewno wersja, może jeszcze nawet bardziej przebojowa od tej studyjnej. I Can't Get No Satisfaction, The Rolling Stones, Westerok. A za moment Kora i Manam.
1: Autopromocja. Melina w Westerok.
2: Ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
3: A to bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
3: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
3: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie. Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot, czyli sytuacją bez wyjścia.
3: Sama pracowałaś w programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.
6: I'm John.
7: I'm Sean.
8: And I'm Dale from the band Seether.
9: I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
11: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

Manam. O, nie rób tyle hałasu. Chwilę temu grałem Państwu piosenkę Mr. Big, Wild World, czyli cover numeru Cata Stevensa. Teraz też będzie cover, który został nagrany w latach 90. piosenki Harry'ego Chapina, Cats in the Cradle. Harry Chapin to był amerykański piosenkarz i autor tekstów, który umierał zdecydowanie za wcześnie. Dziś 45. rocznica jego śmierci. I to śmierci takiej naprawdę dziwnej i wstrząsającej. Otóż umierał na autostradzie podczas jazdy nowojorską autostradą z powodu zawału serca. A gdy już ten zawał przechodził, jego samochód został jeszcze uderzony od tyłu przez ciągnik z przyczepą, co dodatkowo spowodowało eksplozję zbiornika paliwa. Tak odchodził autor tej piosenki.

0: Jam na koniec.
1: Pan Jaro, bardzo uprzejmie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny i już nie może doczekać się tych jutrzejszych. Wrócę tu do Państwa, ale teraz stery westerok przejmie Łukasz. Trzymajcie się.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
2: Łukasz Bąk.
4: Ktoś pomóże, średnie spalanie mija w mijaku z 1 000 000 km, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.
9: Dziś wyrok w głośnej sprawie wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca pędził ponad 200 km na godzinę. W raporcie też Ukraina, która ma nowego premiera i najnowsze informacje biznesowe.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Michał Skolimowski, zapraszam. Na początek jednak tragiczny wypadek na S6 w Zachodniopomorskiem. Na wjeździe do Koszalina z nieznanych jeszcze przyczyn dochowała osobówka. Podróżowały nią 3 osoby, wśród nich dziecko.
11: Niestety w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosło 6-letnie dziecko, a 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
9: Relacjonuje Dariusz Szacht, rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Pędził ponad 200 km na godzinę przez Warszawę, spowodował tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej i uciekł. Sąd ma dziś zdecydować o wyroku dla Łukasza Żaka. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i 2 dzieci trafili do szpitala. Jakiego wyroku możemy się spodziewać? O tym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
13: Śledczy wnoszą o 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka bez możliwości przedterminowego zwolnienia. W mowie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreśliła, że mężczyzna po wypadku nikim się nie zainteresował, uciekł z Polski i nawet po zatrzymaniu nie wystąpił u niego cień pozytywnej prognozy kryminologicznej. Wdowa po zmarłym 37-latku wyraziła nadzieję, że u oskarżonych pojawi się jakakolwiek skrucha, a końcowy wyrok pomoże uratować czyjeś życie. Z kolei obrończyni Łukasza Żaka prosiła o sprawiedliwą karę, stwierdziła m.in., że jej klient stał się obiektem powszechnej nienawiści.
9: Warszawski sąd zbiera się za 45 minut. Serhii Korecki, nowym premierem Ukrainy, to dotychczasowy prezes zarządu państwowego koncernu Naftohaz. Za jego kandydaturą, zgłoszoną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, zagłosowało 289 deputowanych w 450-osobowym parlamencie. Korecki zastąpił na stanowisku premier Julię Sfrydenko.
12: To jest raport.
9: Potężne uderzenie służb w narkobiznes. Pod Grodziskiem Wielkopolskim zlikwidowano profesjonalną linię produkcyjną wytwarzającą narkotyki. Nad sprawą pracowali m.in. policjanci z Dolnego Śląska. Zatrzymali 2 osoby, zabezpieczyli też sprzęt oraz używki o wartości blisko 15 milionów złotych.
14: Profesjonalna linia produkcyjna służąca do wytwarzania syntetycznych narkotyków, zabezpieczone nie mniej niż 250 litrów klefedronu oraz ponad 2000 litrów prekursorów chemicznych, a także zatrzymane 2 osoby, to efekt kolejnej skutecznej realizacji wymierzonej w narkobiznes.
9: Informuje Paweł Noga z Dolnośląskiej Policji. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, grozi im do 20 lat więzienia. Mężczyźni zostali też tymczasowo aresztowani.
0: SK Rock Biznes.
9: W czerwcu zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi wzrosło o blisko 16% rok do roku. To wyliczenia Biura Informacji Kredytowej. Średnia wartość wnioskowanej pożyczki kredytu mieszkaniowego wyniosła ponad 500 000 zł i była najwyższa w historii. Poczta Polska uruchomiła aplikację na telefony, w której możliwe jest odbieranie, nadawanie i przeglądanie przesyłek cyfrowych. Do aplikacji z czasem mają być włączone systematycznie kolejne funkcje. Docelowo ma ona umożliwić korzystanie zarówno z tradycyjnych usług pocztowych, jak i z e-usług.
0: Pogoda.
9: Najcieplej w pasie od Lubuskiego i Wielkopolski po Mazowsze i Lubelszczyznę, tam ponad 30 stopni, najchłodniej z kolei nad morzem. Po południu i wieczorem od Podkarpacia po Dolny Śląsk możliwe opady i burze.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Zamki na piasku to Lady Punk Westerok, 12 minut po godzinie 12 w czwartek 16 lipca 2026 roku. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam, spędzimy dzisiaj wspólnie czas na antenie Skirok aż do 15. Dziś 16 dzień lipca, a w kalendarzu świąt nietypowych same zwierzęce święta. Światowy Dzień Węża i nie chodzi o tego w kieszeni i Światowy Dzień Kawi domowej. Proszę nie mylić z kawą. Kawia domowa to takie zwierzę, które u nas w kraju funkcjonuje pod nazwą świnka morska. A wiadomo, jak z tymi świnkami morskimi jest. Ani z tego schabowego nie będzie, ani to pływać za bardzo nie umie. Nothing But Thieves natomiast to jest konkretny zespół, który potrafi grać bardzo dobrą muzykę. Zresztą, co ja będę Państwu opowiadał, proszę sprawdzić na własne uszy. Nothing But Thieves, teraz Westeroki Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Perfekt i niepokonani w Esce Rock. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Na szczęście ten pan, którego posłuchamy za chwileczkę, ze sceny nie schodzi. Ba, brnie dalej, nie tylko w karierę z zespołem, ale również w karierę solową. Aaron Lewis, o którym często opowiadam Państwu w Drodze 66, miesiąc temu mniej więcej opowiadałem o nadchodzącym jego solowym albumie, kolejnym zresztą. Ten album, Give My Country Back, będzie miał premierę już jutro. Jutro, co prawda, w Drodze 66 go nie posłuchamy, posłuchamy go sobie za tydzień, chociaż ja już pewne przecieki mam, że to będzie naprawdę świetna płyta. To tak przy okazji zapraszam do spędzania ze mną piątkowych wieczorów od 21 w Esce Rock i z amerykańską muzyką w Drodze 66. Stained, bo tegoż zespołu Aaron Lewis jest wokalistą i frontmanem i It's Been a While, w oczekiwaniu na najnowszy krążek pana Aarona, który pojawi się już jutro.

0: Estrock, zespół, który w naszym kraju wystąpi w przyszłym tygodniu, w czwartek w Gliwicach, a w sobotę w przyszłym tygodniu w Atlas Arenie w Łodzi. To grupa Scorpions. Mam dla Państwa chyba mój ukochany numer tego zespołu. Swego czasu było tak, że jak wychodziłem gdzieś na imprezy, to ten numer był absolutną ścieżką dźwiękową przed wyjściem z domu. Scorpions i Rock You Like a Hurricane już za momencik w Estrock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ej, Aśka, Aśka, zaczęłaś program od tego, żebym ci dał pieniądze. Kończysz, że już ci dał pieniądze.
3: Oczywiście. No. To jest bardzo ciekawe, powiem ci, ciekawe, to może mi się należą.
4: Wydawanie kasy na żonę to jest dla każdego męża dobry pomysł. Win-win.
3: No, czy kędzie nas słyszy, to po pierwsze, a po drugie, myślę sobie, Boże, jak ja się cieszę, że ja nie mam żony.
2: A Michał Wiśniewski jest innego zdania.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Estrock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła. Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.
1: SC Rock. Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Życie na rockowym szczycie to marzenie milionów osób, ale jaka jest jego prawdziwa cena? Mick Jagger, wokalista legendarnej grupy The Rolling Stones, zdobył się na niezwykle szczere wyznanie i to w wywiadzie dla dziennika The New York Times. Jak mówi o sławie, ona trwale niszczy twoją psychikę. A więcej o psychice Micka Jaggera przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
8: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
9: Oczywiście.
10: Hi, this is Ray Wilson.

Royal Republic i Venus w Esterok. Tych panów będzie można zobaczyć już w sierpniu w ramach Rokowizna Festiwal w Gdańsku, w Poznaniu i w Krakowie. Polecam bardzo gorąco. Tymczasem ja mam przedostatnią w tym tygodniu płytę Evanescence zatytułowaną Sanctuary, którą bardzo chętnie komuś z Państwa sprezentuję. Dorzucę do tego jeszcze smyczeski rok, dorzucę do tego jeszcze okulary przeciwsłoneczne, a co? Na bogato się bawimy. Gdybyście Państwo taki zestaw nagród chcieli przytulić, nic prostszego, wystarczy na Messengerze Eski Rok nagrać mi odpowiedź w formie głosówki na pytanie: jak nazywa się wokalistka grupy Evanescence? Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rok, a my słuchamy teraz Nila Younga i jego wielkiego przeboju Keep on Rockin' in the Free World.

0: Level, Level Love, czyli grupa Kult, Westerok Kult, który zagrał świetny koncert na Czochraj Bobrafest 2026. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania. Już za momencik wybije 13, a to oznacza najświeższy raport. Po raporcie natomiast zagram dla Państwa numer Red Hot, czyli Peppers, Dani, California.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.
6: Czy dojdzie do rozłamu w PiS-ie? Kierownictwo partii zakazuje stowarzyszeń. Ze swojej inicjatywy nie zamierza rezygnować Mateusz Morawiecki. Zarzuty po śmierci strażaka na Podhalu. Po 2 latach śledztwa jest ruch prokuratury. Piłkarski Puchar Świata z kwiatów. Do zobaczenia w Katowicach. I o tym na koniec.
7: SK Rock. Raport.
6: 13. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Wrze w Prawie i Sprawiedliwości. Jest ultimatum dla Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników. Kierownictwo PiS-u daje tydzień członkom partii na wypisanie się ze wszystkich inicjatyw. W przeciwnym razie grozi wykluczeniem. Z wpisów Mateusza Morawieckiego wynika jednak, że ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza rezygnować. Potwierdza to poseł Krzysztof Szczucki.
8: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Także odpowiedzialność za te decyzje należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
9: Ale ja to, że was wyrzucą.
8: To już różne były zakręty i decyzje. Jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy.
6: Jacek Sasin, który ogłosił, że likwiduje założone przez siebie stowarzyszenie, zapewnia, że nikt nikogo z PiS-u nie wypycha, ale dodaje.
10: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba w tej sprawie. No, trzeba po prostu w tym momencie, to jest taki moment, kiedy trzeba się podporządkować decyzjom władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości.
6: Z kolei rzecznik PiS-u Rafał Bochenek podkreślił, że cele Stowarzyszenia Rozwój Plus są jasne, polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością Prawa i Sprawiedliwości.
7: Słuchacie raportu w ESC Rock.
6: Przełom w sprawie śmierci strażaka z Białego Dunajca po spotkaniu w miejscowej remizie. Po 2 latach śledztwa prokuratura w Zakopanem postawiła zarzuty mężczyźnie, który wdał się w bójkę z 25-latkiem. O szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
11: Chodzi o zdarzenie z nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku. Wówczas w miejscowej remizie odbyło się nieformalne spotkanie strażaków, którzy przygotowywali się do odbywającego się następnego dnia odpustu w miejscowej parafii. W remizie doszło do bójki. Po spotkaniu zakrwawionego 25-latka odnalazła jego rodzina, tuż obok remizy. Mężczyzna 10 dni później zmarł w szpitalu. Po 2 latach śledztwa prokuratura postawiła zarzuty Władysławowi M., który bił się z 25-latkiem. Usłyszał 2 zarzuty. Nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego, a drugi dotyczący spowodowania średnich obrażeń ciała.
6: Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień, nie trafił do aresztu, zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Pierwsze przelewy są już na kontach. Ruszyły wypłaty 300 zł z programu Dobry Start. Świadczenie ma pomóc w zakupie szkolnej wyprawki, mówi Katarzyna Krupicka z ZUS-u.
12: Mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych. Do tej pory złożonych zostało ponad 1 000 000 wniosków.
6: Do rodziców w całym kraju trafiło już 48 milionów złotych. Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie przez internet do końca listopada.
7: To jest raport.
6: Argentyna i Hiszpania powalczą w finale piłkarskich mistrzostw świata. Mecz o wszystko już w niedzielę za oceanem. Tymczasem w katowickiej Dolinie Trzech Stawów można podziwiać najbardziej pożądane trofeum w futbolowym świecie, ułożone z kilku tysięcy kwiatów.
5: Puchar jest w porządku, nie? Tak mi się podoba, bardzo.
9: Biały z czerwienią, jakiś taki ciemniejszy kolor, także ładnie to wyszło.
5: Ale tak więcej z dołu, żeby oblamowanie tak żółtego było.
13: Ładne.
14: Za chwilę finał.
9: No tak, jak najbardziej. Kibicuję za Hiszpanią, więc liczę, że Hiszpania wygra.
13: Argentyną. Jaki żywiołowie.
14: Argentyńczycy mają Messiego, a Hiszpanie jaką przewagę?
9: Lamine Yamal.
5: Bo Argentyna ma inną Messiego, a w Hiszpanii grają wszyscy.
14: To ile bramek padnie, jak pan myśli?
9: Skromnie. 1-0.
14: Może karne zdecyduje.
9: Karne, tak. I to by było fajne. Właśnie wolałbym.
6: Z kibicami w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
1: Pogoda.
6: Upalnie w pasie od Wielkopolski po Lubelszczyznę oraz Rześko nad morzem i na Suwalszczyźnie. Nad południowymi i południowo-zachodnimi województwami możliwe opady i burze.

0: To nienawiści. Mysłowic Westrok, 12 minut po godzinie 13 w czwartek 16 dnia lipca 2026 roku. To jest SK Rok. Przypominam, ja nazywam się Łukasz Szeciłowski. Bardzo mi miło, że jesteście Państwo i ze mną, i z SK Rok. A teraz, proszę Państwa, mam zespół, który przez niektórych uważany jest za prekursora Britpopu, chociaż sam zespół nigdy nie dał się zaszufladkować do tych ramek sztywnych, które definiują ten gatunek muzyczny. Zespół, który już za tydzień w czwartek, 23 lipca, pojawi się w Warszawie w Progresji i który zagra, znając życie, świetny koncert, bo wszystkie koncerty grupy Suede są koncertami mega energetycznymi i pozostawiają wspomnienia nam bardzo, bardzo długo. No to Suede i Emotionally Unavailable teraz w Westrock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Aerosmith i Pink w Asterok, jeden z niewielu kawałków, proszę Państwa, do którego kompozycyjnie palca nie przyłożył Joe Perry. Steven Tyler za to napisał tę piosenkę z Richiem Supą i Glennem Ballardem. Richie Supa to gość, który maczał palce chociażby w hicie Amazing grupy Aerosmith, a znowu Ballard to koleżka, który wspomagał Stevena Tylera pisząc Falling in Love is Hard on the Knees. To za nami, Aerosmith. A jeżeli chodzi o nasze cudowne polskie podwórko, które jest przesiąknięte dobrą muzyką, czego dowodem co roku jest Poland Rock Festival, no to teraz przyszedł czas na zespół, który będzie przedostatnim zespołem tegorocznego właśnie Poland Rocka. Zagra tuż przed zakończeniem festiwalu, to zakończenie tradycyjnie w wykonaniu Piotrka Bukartyka. A zespół, o którym mówię, to nasz zaprzyjaźniony Happy Set i to jest utwór, który podejrzewam też ze sceny polandrockowej w tym roku zabrzmi. Milowy Las to Happy Set Westerok.

0: Let you know. I've got to let you know. To Need You Tonight i INXS, Westerok, tyle lat, a ten numer, proszę Państwa, niezmiennie buja. Bujają się na pewno też w rytm muzyki przeróżnej wszyscy festiwalowicze, którzy aktualnie bawią się na festiwalu Colors of Ostrava. Wśród tych festiwalowiczów jest również nasza ekipa, ekipa Eski Rock. Jeśli zastanawiają się Państwo nad tym, jak to tam wszystko wygląda w tych Czechach i jak się bawimy, i znaczy jak się bawi Dawid, Zygmunt i cała reszta naszej ekipy i w ogóle co ciekawego można na tym Colors of Ostrava zobaczyć, to odsyłam na nasze sociale. Tam masa relacji, masa rolek, które można sobie obejrzeć, chociaż troszeczkę dzięki temu poczuć klimat Colors of Ostrava. A jeżeli chodzi o naprawdę bujające numery, to już za momencik Westerok Queen i We Will Rock You.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa.

Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. Dobrze rokuje.

O matko huczo, jak mnie się ten numer podoba. To The Pretty Reckless i For I Am Death w Esterok. A ja przypominam, że mam dla Państwa płytę grupy Evanescence. Płyta zatytułowana Sanctuary, to jest 6 studyjny album tej formacji. No i żeby zdobyć ten album plus gratisy w postaci smyczy Eskirok, w postaci okularów przeciwsłonecznych Eskirok, wystarczy odpowiedzieć mi na jedno bardzo proste pytanie. Jak nazywa się pani, która jest frontmenką i wokalistką zespołu Evanescence? Państwa odpowiedzi w formie głosówek zbieram na Messengerze Eskirok. Tymczasem dla wszystkich tych panów, którzy lubią się dobrze i ładnie i elegancko ubrać, mam teraz piosenkę grupy ZZ Top, Sharp Dressed Man.

0: To zwierzęcy instynkt, Animal Instinct i The Cranberries w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Tymczasem zbliża się godzina 14, państwo już wiedzą, co to oznacza. Najświeższy raport, po raporcie natomiast bardzo dobry cover na państwa czeka. Grupa The Ataris postanowiła wziąć na warsztat wielki przebój Dona Hinleya, Boys of Summer.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
4: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka jest wyrok po tragicznym wypadku na trasie łazienkowskiej. Protesty na Ukrainie po dymisji ministra obrony. Demonstranci mają dość zmian w rządzie. Za chwilę też biznes. Rośnie popyt na biura w Warszawie.
2: SK Rock. Raport.
4: Na zegarach 14. Michał Skolimowski, zapraszam. 20 lat więzienia dla sprawcy tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Łukasz Żak usłyszał wyrok o zwolnienie warunkowe. Będzie mógł się ubiegać po 15 latach za kratami. Oskarżony, który miał zakaz prowadzenia pojazdów, pędził pijany z prędkością ponad 200 km na godzinę i trzymał w ręku telefon, którym nagrywał brawurową jazdę. Uderzył autem w inny samochód. Zginął mężczyzna, a jego żona i dzieci trafiły do szpitala. Sędzia Maciej Mitera nie miał w tej sprawie wątpliwości.
5: To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę, Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu, też nie widziałem. Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
4: Sędzia zwracał też uwagę i podkreślał właśnie przebieg procesu.
5: Testował pan moją cierpliwość wiele razy. Myślę, że wydałem tutaj orzeczenie sprawiedliwe i jeszcze raz podkreślę, to nie jest wina mediów. Naprawdę, to nie jest tu zapotrzebowanie medialne. Panie Żak, dlaczego ta kara? Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
4: Łukasz Żak ma też m.in. wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej z osób. Wyrok nie jest prawomocny.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie i tłumy na ulicach. Tysiące ludzi na terenie całego kraju protestuje przeciwko dymisji ministra obrony Michała Fedorowa. Jak sami mówią, mają dość ciągłych rekonstrukcji rządu i zastępowaniu skutecznych ministrów. Jestem oburzony, że to, o ile się nie mylę, czwarta zmiana ministra obrony podczas pełnoskalowej inwazji, co nie leży w najlepszym interesie naszego kraju. Uważam, że Fedorow może nie być idealny, ale jest jednym z naszych ministrów obrony, który osiągnął rezultaty w tak krótkim czasie. Fedorow był na stanowisku ministra obrony około 7 miesięcy, potwierdził swój konflikt z naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Według doniesień medialnych może go zastąpić dotychczasowy szef MSW Ihor Klimenko.
2: To jest raport.
4: Są pierwsze wyniki badań sanepidu w związku z zakażeniami salmonellą w Toruniu. Do szpitala, przypomnijmy, trafiło 6 dzieci z prywatnego żłobka.
6: Jeśli chodzi o pierwszą część badań, no to są wyniki ujemne, czyli nie stwierdzono bakterii salmonella. Były to wymazy z jajek, z pasty jajecznej, z noży, z pojemników do mięs.
4: Informuje Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Jak się okazało, zachorowały nie tylko dzieci ze żłobka, ale również podopieczni domu seniora w Toruniu oraz dzieci z przedszkola w Grębocinie. Obecnie 62 osoby mają objawy zakażenia salmonellą, a w szpitalu przybywa 6.
1: SK Rock Biznes.
4: 120 miliardów złotych, tyle wyniosła kwota stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących wydatkowania środków publicznych w latach 2020-2023. Takie dane przedstawił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że w tej sprawie rozpoczęto 177 audytów, a 135 już się zakończyło. Rośnie popyt na biura w Warszawie. Na koniec pierwszego półrocza wskaźnik dostępności powierzchni biurowej w stolicy spadł do 8,5%, a w centrum stolicy do 4,8%. Wynika z danych CBRE. Jednocześnie w drugim kwartale popyt na biura był jednym z najwyższych dla tego okresu roku. Wzrost liczby pasażerów na lotnisku Poznań-Ławica z portu skorzystało w czerwcu ponad 482 tysiące osób, czyli o 6% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
1: Pogoda.
4: Od Wielkopolski po Lubelszczyznę upał, ponad 30 stopni, 10 kresek mniej nad morzem i na Suwalszczyźnie. Nad południowymi i południowo-zachodnimi województwami możliwe opady i burze. Uważajcie.

0: Nie ma ukrytych haczyków, nie ma niepotrzebnych zobowiązań, tylko czysta, wolna miłość. To Depeche Mode, Westrock z numerem Free Love. 12 minut po godzinie 14, jest czwartek, 16 dzień lipca 2026 roku. Czwartek to mały piątek i bardzo dobrze, bo należy nam się weekend, prawda? Łukasz Szadziłowski, dzień dobry Państwu, jeszcze do 15 jesteśmy razem. Amerykanie mają takie powiedzenie tricky business, czyli coś takiego, co nie do końca jest łatwe do ogarnięcia, bo można się w bardzo prosty sposób przejechać. Tak jest z kawerami, tak sobie myślę. Ale są tacy muzycy, którzy jak już się wezmą za cover, to nie dość, że robią go świetnie, to nadają mu jeszcze niesamowitego sznytu, takiego dźwiękowego podpisu, żebyśmy wszyscy wiedzieli, kto za tym danym coverem stoi. I tak jest w przypadku numeru You Know I'm Not Good, który wykonują panowie z The Rolling Stones na swojej nowej płycie Foreign Tones. To posłuchajmy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Wish We Were Here to oczywiście Pink Floyd w S-Rock. Tymczasem, proszę Państwa, ja trzymam właśnie w ręku płytę, z której okładki dość intrygującym wzrokiem patrzy na mnie pewna dama. Na tej płycie, napisane jest Evanescence i napisane jest Sanctuary. No to już wszystko jasne. Wiadomo, że chodzi o szósty studyjny krążek tej formacji, który za chwileczkę zmieni właściciela. To znaczy ja go oddam komuś z Państwa, dorzucę do tego okulary przeciwsłoneczne, skirok, dorzucę do tego również smycz. A komu oddam tę płytę? Ano komuś, kto odpowiedział mi prawidłowo na pytanie, jak nazywa się ta dama, która patrzy tak na mnie z okładki płyty Evanescence? Jak nazywa się wokalistka tej grupy? Na Messengera Eski Rock swoją wiadomość nagrała Aga.
1: Sobie w pracy słucham Eski Rock i przyszłam potajemnie nagrać głosówkę, że oczywiście wokalistką grupy Evanescence jest Amy Lee. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy cię bardzo gorąco, no i popieram, że takie ryzyko, tutaj proszę, ja ciebie bierzesz na barki i potajemnie nagrywasz głosówki. Mam nadzieję, że jak szef na przykład teraz słucha Eski Rock, to się na ciebie nie wścieknie, że potajemnie nagrywałaś tę głosówkę. Nagrody wędrują do ciebie, gratuluję, a my słuchamy Amy Lee, tym razem w towarzystwie zespołu Cedar. Mam dla państwa numer Broken.

0: Republika i Biała Flaga, Esterok za nami, przed nami natomiast numer, który ja osobiście bardzo lubię, to będzie Uprising od grupy Muse, ale zanim ten numer Państwu odpalę, to sprawdźmy, kto dziś wieczorem będzie gościem u Wojtka Góralskiego.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Właściwie Grzegorz od samego początku dobrze nam życzył. Bardzo szanuję to, co zrobił, jak postąpił. Jednak pobłogosławił nas,
3: no
2: jakby.
3: Właśnie, tam nie ma animozji, jakby... nie?
2: Nie.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Darek Kozakiewicz, zespół Perfect i Łukasz Drapała. Zapraszam Was do posłuchania kawałków mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Queens of the Stone Age powracają z nowym singlem Easy Street. Utwór, który zespół po raz pierwszy zaprezentował na żywo podczas ubiegłorocznej, znakomicie przejętej trasy Catacombs i na który fani z niecierpliwością czekali, jest pierwszą premierową kompozycją grupy od czasów albumu In Times New Roman sprzed 3 lat. A więcej o tym nowym utworze przeczytacie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.

Ależ to jest doskonały numer. Lubię się. To Lux Torpeda w Esterok. Jeśli chodzi o koncerty Lux Torpedy, to póki co zaplanowane są tylko dwa. 1 sierpnia we Wroniawach na 6. pikniku strażackim i 7 sierpnia w Serwach na Rock Water Festival. Ale gdyby Państwo mieli ochotę Lice zobaczyć na żywo, to Rockowizna Festival 2026 się kłania. Wszystkie trzy lokalizacje, czyli Gdańsk, Poznań i Kraków. Podczas wszystkich tych koncertów Lica wystąpi jako członek zespołu Acid Drinkers. Oj, mam przeczucie, że będzie się działo. Natomiast zespół, który teraz zagra w Esterok, ostatni raz w naszym kraju był w roku 2015. Od tamtego czasu minęło już 11 lat, a panowie z Kasabian jakoś omijają nasz kraj. Ale za to teraz grają europejską trasę, no i będą grali we Włoszech, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, potem w Portugalii i potem jeszcze dużo koncertów w Wielkiej Brytanii. No a tanie linie lotnicze są, więc na koncert Kasabian za niewielkie pieniądze można się wybrać. Mam wrażenie, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki bilet lotniczy plus na przykład bilet na koncert w Wielkiej Brytanii i powrót wyjdzie taniej niż bilety w naszym kraju na koncerty wielkich gwiazd. To Kasabian i Fire Westerok.

0: Namawiał, no i namówił. Idź precz, to Perfect Westerok, no to ja idę precz, bo zbliża się 15, rzecz jasna. I proszę się nie martwić, jeszcze tu wrócę, jutro o 12. Za chwilkę moje miejsce zajmie Michał Cieślik. Ja za dziś bardzo dziękuję, Łukasz Szeciłowski. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: No po tej nazwy festiwalu wpadła mi do głowy taka nazwa Carpe Diem. Dla wszystkich karpi muzyki.
3: Headlinerem będzie Szymon Wydra.
4: Poległam.
3: Nie wiadomo, z czym to zjeść.
4: To dobrze, jest spokój. Tak był dobrze, że nie ma ości.
5: Jadłem zajebiste ślimaki.
4: Nawet tutaj nasz słuchacz przysłał zdjęcie i muszę przyznać, że rzeczywiście wyglądały świetnie.
3: Słuchaj, jak się mówi ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi.
4: Nie mów do niego, jak chcesz go zjeść.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama. Słuchacie Eski Rock.
14: Prokuratura zadowolona, obrona zapowiada apelację. Jest wyrok w sprawie wypadku na trasie Łazienkowskiej. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia. Minister zdrowia rozmawia z lekarzami. Na stole propozycje zmian w systemie. W raporcie też ważne informacje dla kierowców pod Opolem i Koszalinem.
15: Eski Rock. Raport.
14: 15. Michał Skolimowski, czas na raport. Obrona zapowiada apelację po wyroku w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca, Łukasz Żak, został skazany na 20 lat więzienia. O zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się dopiero po 15 latach. Obrońca oskarżonego, adwokat Izabela Ławińska, komentuje wyrok krótko.
16: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
14: Łukasz Żak usłyszał najwyższy możliwy wymiar kary, dodaje prokurator Katarzyna Niemiec.
17: Pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze. Nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Oskarżony Żak nie wyraził nigdy skruchy, nie przeprosił szczerze.
14: Do wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło 2 lata temu. Z ustaleń śledczych wynika, że Łukasz Żak, kompletnie pijany, jechał ponad 200 km na godzinę i uderzył w inny samochód. Zginął 37-latek, a jego żona i dwoje dzieci trafili do szpitala. Oprócz Żaka na ławie oskarżonych zasiadło jego 6 kolegów. Oni otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Minister zdrowia ma przedstawić plan systemowych zmian w ochronie zdrowia i na to liczą lekarze. Trwają obrady zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Na miejscu szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda i przedstawiciele m.in. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jak mówili przed rozpoczęciem rozmów, oczekują konkretnych rozwiązań, a nie działań pozornych.
18: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
14: Mówi przewodnicząca OPZZ-u Grażyna Cybula-Kubat. Poprzednie 2 posiedzenia zostały przerwane z powodu sporu o udział szefowej resortu i braku oczekiwanych propozycji reform. Wśród zapowiadanych przez resort zmian są m.in. jawność umów z NFZ-em, limity stawek godzinowych dla medyków oraz ewidencja czasu pracy w szpitalach i przychodniach. Poważne utrudnienia dla kierowców w Opolskiem. Między węzłami Opole Południe a Opole Zachód zderzyły się 4 samochody. 6 osób zostało rannych. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana i będzie tak jeszcze przez ponad 2 godziny. Odblokowana została za to S6 w kierunku Koszalina w Zachodniopomorskiem. Wcześniej na wysokości Starych Bielic dachowała tam osobówka.
15: To jest raport.
14: Idź na zakupy i czytaj. W Zielonogórskiej Galerii Handlowej stanął książkomat. Czytelnicy mogą wypożyczać ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki imienia Cypriana Norwida.
19: Ja akurat lubię czytać, więc dla mnie no okej.
20: Czy będzie popularny, jak myślisz?
19: Mogłoby zdać egzamin, o tak. Chociaż
8: teraz są też te Kindle, takie czytniki elektroniczne, więc może, nie wiem, ciężko stwierdzić.
20: Duży obieg ludzi jest, w sumie chyba dobry pomysł, zwłaszcza, że dzisiaj częściej się sięga po takie internetowe. To jeżeli coś jesteśmy w stanie napotkać na swojej drodze, co możemy wziąć fizycznie do ręki, to wydaje mi się, że jest to znacznie bardziej ciekawe, aniżeli tak w innym miejscu jakby miał być, no bo faktycznie tu dużo ludzi się przewija, w różnym wieku też.
21: Każdy kącik, gdzie można coś przeczytać, jest dobry.
14: Z klientami galerii i zarazem czytelnikami rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica, a podobne książkomaty znajdziecie m.in. w Warszawie i we Wrocławiu.
13: Pogoda.
14: Polska od Wielkopolski po Lubelszczyznę tonie w upałach, tam ponad 30 stopni, dużo chłodniej za to nad morzem, ledwo ponad 20, zagrzmi i popada na południu, synoptycy wydali tam alerty.

0: I nikomu nie wolno się z tego śmiać. To Kobranocka w Westerok, wcześniej Gaś. No i tak zaczynamy dzisiaj w czwartek, 16 dzień lipca. Cieplej, jakby się zrobiło, dlatego dziś mam na sobie swój ulubiony zimowy t-shirt, tak żeby było ciekawiej, z narciarzem, ale nie powiem, żeby jakoś bardziej chłodziło. Dzień dobry, Michał Cieślik się kłania, no i przypominam, do końca tygodnia w takim składzie właśnie. Do 18 zapraszam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zapraszam też po prezenty, które dzisiaj będę miał dla Państwa. O szczegółach opowiem już za parę minut, ale wcześniej jeszcze zagram najnowszy utwór zespołu U2, który w ubiegłym tygodniu miał swoją premierę. Street of Dreams, taki letniaczek, kiedyś się tak mówiło. I zapowiada on nadchodzącą płytę zespołu U2.

0: Memory Remains i Metallica w ST Rock. A ja przypominam o możliwości kontaktowania się z nami. Nasz Messenger oczywiście do Państwa dyspozycji. Mówcie, nagrywajcie głosówki, meldujcie, jak radzicie sobie z upałem, czy co tam innego. No i niebawem także w konkretnym celu trzeba będzie skorzystać z tej opcji kontaktu z nami właśnie, to żeby otrzymać ode mnie zaproszenie na festiwal Rockowizna w Gdańsku. Ta pierwsza odsłona tegorocznej edycji. Jak powiedziałem, nad morzem w Gdańsku 7 i 8 sierpnia. Airborne, Avatar, Acid Drinkers, Royal Republic, Nocny Kochanek, Illusion, między innymi ci wykonawcy znajdują się w line-upie festiwalu Rockowizna, tej gdańskiej odsłony, podobnie jak i Koma, która już za chwilę pojawi się na antenie Eski Rock z kawałkiem Spadam. Jak powiedziałem, przed godziną 18 na pewno będę miał zaproszenie podwójne na Rockowiznę w Gdańsku.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: No a w zamian za dobrą odpowiedź będzie okazja zobaczyć Comedę na żywo przy okazji festiwalu Rokowizna w Gdańsku. Jak mówiłem, bilety na tę pierwszą odsłonę tegorocznej Rokowizny do zgarnięcia dzisiaj ode mnie po południu, przed godziną 18. Nasze festiwalowe lato trwa w najlepsze, a już za chwilę skrót najważniejszych informacji w raporcie.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: 15.30, Michał Skolimowski, zapraszam. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka przechwyciła w sumie 3 maszyny, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszystko działo się około 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: To jest raport w SC Rock.
3: Ukraiński parlament oficjalnie powołał nowy rząd. Premierem został Serhii Korecki, który zastąpi na stanowisku Julię Sfyrydenko. Zmiany też między innymi w resortach obrony i MSW, a na ukraińskich ulicach zorganizowano protesty przeciwników kolejnej rekonstrukcji rządu. W ciągu 9 lat w Butanie we wschodnich Himalajach stopiło się wskutek ocieplenia klimatu 27 lodowców. Takie informacje podaje portal Asia News Network. Powierzchnia lodowców skurczyła się od 2016 roku o prawie 10%.
2: SK Rock Sport.
3: Leo Messi dedykuje zwycięstwo z Anglią kibicom. Argentyna wygrała 2-1 w półfinale mundialu i zagra z Hiszpanią o złoto na ulicach Buenos Aires. Świętowanie trwało do białego rana. Finał mundialu w niedzielę, w sobotę mecz o trzecie miejsce. Maja Chwalińska nie wystartuje w turnieju WTA 250 w Hamburgu. Polska tenisistka nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas Wimbledonu. Indie, kandydujące do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich w 1936 roku, otrzymały oficjalne wsparcie od gospodarza edycji w 1932 roku, czyli Australii. Premier Australii powiedział o tym podczas spotkania w Melbourne ze swoim odpowiednikiem.

Save Tonight, to Eagle Eye Cherry w ST Rock. No nie powiem, szkoda mi się trochę, wczoraj zrobiła Micka Jaggera, który na stadionie w Atlancie oglądał mecz Anglii z Argentyną na mundialu. No chyba nie dowierzał temu, co się stało w drugiej połowie tego spotkania, kiedy kamera zrobiła zbliżenie na jego twarz. No kiedy Argentyna totalnie się odpaliła, no i wbiła w krótkim czasie dwa gole Anglikom, którzy już nie byli w stanie odgryźć się Argentynie, pewnie państwo widzieli. No i ta smutna mina Micka Jaggera właśnie. Także panowie piłkarze angielscy, możecie mieć lekkie wyrzuty sumienia, że tak zasmuciliście wokalistę zespołu The Rolling Stones, i to parę dni po premierze nowej płyty. No cóż, bywa. No to teraz po tę płytę sięgamy, która jutro skończy dokładnie tydzień Foreign Tongues. No i ten najbardziej jak na razie znany kawałek z tego albumu. In the Stars. Stąsi, Westerok.

0: In the Stars i The Rolling Stones w ST Rock. Za 19 minut będzie 16, a my już niebawem połączymy się z Ostrawą, gdzie trwa drugi dzień festiwalu Colors of Ostrava. Tam są nasi słuchacze, tam jest nasza ekipa, no i z Dawidem lada moment się połączymy. Opowie nam, jak wygląda ten drugi festiwalowy dzień tam właśnie w Ostrawie, tuż za naszą południową granicą.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: To był zespół Free, Westerok, All Right Now. No jak tak słuchałem ich na tak zwanym poza anteniu, no to tytuł tego kawałka jak najbardziej odpowiada stanowi ducha naszej ekipy w Ostrawie, z którą teraz się łączymy, ponieważ rozpoczyna się właśnie drugi dzień festiwalu Colors of Ostrava. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Michale. Kłaniamy się z drugiego dnia festiwalu Colors of Ostrava. Klaudia zadowolona, poszukuje dla mnie niemałe atrakcje dzisiaj. Z tym tatuażem to nie wyjdzie, Klaudio.
2: Zobaczymy jeszcze.
1: I jeszcze chciałabyś, żebym uderzył w bęben?
2: Tak, chciałabym, żebyś poszedł na japoński rock na przykład.
1: Aha. Na pewno pójdziemy na rock z Wielkiej Brytanii. The Libertines, dzisiaj jedną z głównych gwiazd, rockowych gwiazd na festiwalu Colors of Ostrava. Pete Doherty, artysta owiany legendą, niekoniecznie dobrą legendą, żył na krawędzi, ale podobno już jest na pełnej prostej i chce nam pokazać swoją muzykę na festiwalu Colors of Ostrava. A poza tym będziemy poszukiwać nowych dźwięków, a dzisiaj zaczynamy od czeskiego zespołu
2: Hot House.
1: Hot House. Zmierzamy na Hot House, a to wszystko do zobaczenia na naszych social mediach. Pozdrawiamy radio, pozdrawiamy się Michale, pozdrawiamy Państwa.
0: A ja pozdrawiam Was, bawcie się dobrze w trakcie drugiego dnia festiwalu Colors of Ostrava i odsyłamy oczywiście do naszych social mediów, tam na bieżąco relacjonujemy to, co właśnie w Ostrawie w Czechach się dzieje. The Libertines, wspomniał Dawid. No powiem szczerze, że to jest ten koncert, na który też wybrałbym się z dziką radością, gdybym był tam na miejscu. Za półtorej godziny rozpocznie się koncert tego jednego z moich ulubionych rock'n'rollowych łobuzów, Peter Dirt. Innymi słowy, The Libertines. A, nie powiem, trochę zazdroszczę. Erase, Rewind i The Cardigans w tym momencie. Westerok. Rock.

0: Raise Rewind i grupa The Cardigans w Westerok. To już na finał tej pierwszej godziny naszego czwartkowego spotkania. Za niecałe 3 minuty będzie 16. Za chwilę Michał w studiu i najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Kolejne przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Na początek relacja naszego reportera w tej sprawie. Są zarzuty po wypadku pod Łukowem. Auto wjechało w rowerzystkę i jej dzieci. Od 1 września rewolucja w szkolnych stołówkach. Posłuchajcie, co się zmieni.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Skolimowski, czas na raport. Rosjanie znów prowokują na Bałtyku. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie myśliwce przechwyciły dziś łącznie 3 rosyjskie jednostki. O szczegółach już teraz nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Jak informuje MON, 2 polskie myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20, niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry. Eskorta tej jednostki odbyła się przy wsparciu sojuszniczych myśliwców szwedzkich. Co ważne, w obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie trzeci dzień z rzędu testują procedury bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej NATO w ten sposób.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Odpowie za nieumyślne spowodowanie wypadku. Są zarzuty dla kobiety, która pod Łukowem na Lubelszczyźnie z impetem najechała na jadącą w tym samym kierunku rowerzystkę. Poszkodowana 30-latka przewoziła w rowerowych fotelikach 2 dzieci, 3-letnią córkę i 1,5-rocznego syna.
4: Pokrzywdzeni zostali niezwłocznie przetransportowani przez zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego do lubelskich szpitali. Wszyscy znajdują się w stanie zagrażającym ich życiu. Najpoważniejszych obrażeń doznała matka.
1: Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Kierująca osobówką była trzeźwa, została zatrzymana i usłyszała zarzuty, przyznała się do winy.
2: To jest raport.
1: 15 tysięcy przypadków boreliozy od początku roku. To choroba przenoszona przez kleszcze, które latem są szczególnie aktywne. Zapytaliśmy, jak takiego kleszcza usunąć.
5: Najprostszym i najlepszym sposobem do usuwania kleszcza jest pięseta z wygiętymi końcami. Kleszcza łapiemy jak najbliżej skóry, starając się nie zgniatać jego tłowia, tak żeby minimalizować ryzyko przedostania się treści z kleszcza do organizmu człowieka, ponieważ to właśnie tam są groźne drobne ustroje.
1: Mówi Magdalena Marczak z podkarpackiego sanepidu i ostrzega, że w przypadku obrzęku na skórze należy zgłosić się do lekarza. Od 1 września rewolucja w szkolnych stołówkach. Co najmniej raz w tygodniu obiad będzie wegetariański. To bardzo dobry pomysł, oceniają w rozmowie z naszym reporterem Dagmara Szastak z Green Reef Institute oraz rodzice ze Śląska.
6: Co trzecie dziecko w Polsce cierpi na otyłość bądź nadwagę, a to tylko jedna z wielu chorób cywilizacyjnych, z którymi musimy się mierzyć. Ograniczenie mięsa to już jest dobra droga.
7: No tak, podstawy to nauka dobrego żywienia.
8: O, więcej zielonego niż mięsa powinno być?
9: Bo jest zdrowsze. Dzieci to różnie bywa, ale przeważnie wolą więcej mięsa. Jakoś.
8: Albo fast foody.
9: No, jeszcze gorsze. Lepsze jest zielenina jak takie paskudy i te inne dziadostwa.
10: No, trzeba to zbilansować tą dietę, nie? Umiarkować. Można wprowadzić, ale żeby nie przesadzać takimi rzeczami.
1: Zmiana, jak mówią eksperci, wpisuje się w rosnący trend ograniczania spożycia mięsa.
0: Pogoda.
1: Upalnia od Wielkopolski po Lubelszczyznę. Tam cały czas około 30 kresek na termometrach. Dużo chłodniej nad morzem, ponad 20 stopni. Możliwe burze na południu i południowym zachodzie kraju.

0: To był list do Emy i zespół Jam w Esterok. Jak brzmi ten wielki hit Jamu z Sebastianem Riddlem na wokalu. Tego też będzie można posłuchać na tegorocznym festiwalu Rockowizna, na który w tej godzinie, już teraz mogę Państwu powiedzieć, będę miał podwójny bilet. Chodzi oczywiście o ten pierwszy przystanek, tę pierwszą odsłonę Rockowizny w Gdańsku 7 i 8 sierpnia. 14 minut po 16. Kłaniam się raz jeszcze w czwartek, 16 dzień lipca. Michał Cieślik, dzień dobry. No i polecam się w drugiej godzinie naszego spotkania. Teraz sięgamy po naszą nowość.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Imię wokalisty i muzyka, takiego spirytuzmowę z tego całego zamieszania, kojarzy mi się przede wszystkim z pseudonimem pewnego brytyjskiego podróżnika, specjalisty od sztuk przetrwania. Tak, chodzi o słynnego Beara Gryllsa. Ten facet ma na imię Bear. Tak, naprawdę. Bear McCreary. Tak się nazywa i do współpracy przy okazji tego kawałka zaprosił no same gwiazdy. Co by nie mówić, bo jest Slash, jest Duff McKagan, jest Chad Smith, perkusista zespołu Red Hot Chili Peppers. A ten utwór zatytułowany jest Cool Kids, nasza nowość.

0: Tak jest. To też był piątek, 2 tygodnie temu. Nie wiem, jak dziś w Gdyni. Chyba słonecznie i ciepło, takie mam wrażenie. Ale 2 tygodnie temu wieczorem to lało, że ho, ho. Nawet musieli skrócić swój występ na openerze przed 2 tygodniami. Friday, I'm in love. W czwartkowe, takie coraz bardziej zaawansowane, popołudnie też milusio brzmi, prawda? The Cure za nami w ST Rock 23 po czwartej. Depesz Mod za chwilę.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Za chwilę skrót najważniejszej informacji w raporcie Westerok.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Szalongowska, jestem córką Katarzyny Grocholi. Bardzo serdecznie zapraszam do Meliny. Przecież nie sądziłam, że powiem takie zdanie.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SC Rock. Raport.
5: 16.30, Michał Skolimowski, zapraszam. Akcja służb w Opolu zabezpieczono ponad 50 kg narkotyków, wartych na czarnym rynku ponad 2 miliony złotych. Padło dwóch dealerów, którzy usłyszeli już zarzuty. Jak ujawniła Komenda Miejska, zatrzymanie dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat to efekt prowadzonego od kilku miesięcy śledztwa.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Czerwone flagi na dwóch miejskich kąpieliskach nad jeziorem Ukiel. Zakaz wprowadzono z powodu zakwitu sinic, poinformował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. To pierwszy tego lata tymczasowy zakaz kąpieli wprowadzony w regionie. Wezwanie dostanie około 250 tysięcy osób. Ministerstwo Obrony Narodowej podało już termin kwalifikacji wojskowej. Potrwa ona od początku lutego do końca kwietnia przyszłego roku. Kwalifikacja obejmie głównie mężczyzn urodzonych w 2008 roku.
4: SK Rock Sport.
5: Robert Lewandowski dziś w nocy może zadebiutować w barwach Chicago Fire. Jego zespół około 2.30 polskiego czasu zmierzy się z kanadyjskim Vancouver Whitecaps.
6: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie, na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
5: Mówił Lewy podczas pierwszej konferencji w nowym klubie. Thomas Tuchel nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Trener Anglików nie poda się do dymisji po porażce z Argentyną w półfinale Mundialu. Uważam, że to natura gry. Gdy przegrywasz, jesteś krytykowany. Tak to jest. Nikt nie wie, co by się stało, gdybyśmy podjęli inne decyzje. Mówił szkoleniowiec. Anglikom zostaje mecz o trzecie miejsce z Francją. Ten pojedynek w sobotę. W niedzielę wielki finał Argentyna-Hiszpania.

Kto tam? Kto jest w środku? To był zespół Hey w SC Rock. Lewy dziś w nocy, jak słyszeliśmy w raporcie, wszystko na to wskazuje, zadebiutuje w Chicago Fire, gdzie tak swoją drogą zagra przeciwko swojemu dawnemu koledze z Monachium, Tomasowi Müllerowi. Przypomnę, to ten od tego słucharka, Lewandowski. Rozumiecie? Lewandowski. Jeszcze się upewniał na tej konferencji, czy wszyscy dobrze zrozumieli ten jego żart. No zobaczymy, czy rzeczywiście dzisiaj do tego debiutu i do tego spotkania dojdzie w nocy. Tak, to jak coś, to rano poinformujemy Państwa, jeżeli nie chcecie zarywać nocki. 23 minuty do 17 nam pozostają. Obiecywałem prezent. Proszę bardzo, to jest ten moment. Mam podwójne zaproszenie na festiwal Rokowizna, na tę gdańską pierwszą odsłonę tego właśnie festiwalu, który w trzech miastach w trzy weekendy, te kolejne będą mieć miejsce w Poznaniu i Krakowie, no a 7 i 8 sierpnia całość wystartuje. Airborne, Avatar, Coma, Seed Drinkers, Nocny Kochanek, Illusion, między innymi w line-upie tej właśnie imprezy. To ja mam do Państwa pytanie, proszę mi podać nazwę przynajmniej jednego wykonawcy ze Szwecji, który znalazł się właśnie w line-upie tegorocznej Rokowizny. No to jeżeli Państwo wiedzą, to proszę o głosówkę w tej sprawie i będę odzwaniał przed godziną 17 z dobrymi wieściami. Will you

No chyba nie muszę dodawać, że to głosówka na naszym Messengerze. Powinna być wysłana. Aerosmith Youngblood, My Only Angel. To przed nami Westrock.

0: Aerosmith i Youngblood, My Only Angel w Esterok. Jak to leciało? Cóż, że ze Szwecji. A no właśnie, już za chwilę poznamy odpowiedź na konkursowe pytanie. No i dowiemy się, w razie gdyby ktoś nie wiedział, od kogoś, kto ze Szwecji wystąpi na tegorocznej rokowiźnie w Gdańsku.
1: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
3: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: to była Leila. Bez prądu. I Eric Clapton w Esterok. Tak jest, należą się wielkie brawa dla pana Erika za to piękne wykonanie utworu Leila. Dziękujemy, dziękujemy. Za 11 minut będzie 17. Ja do Tomka się dodzwoniłem. Dzień dobry, Tomek, czy my się słyszymy? Dzień dobry, halo, halo. Tomaszu, czy my się słyszymy? No nie wiem, chyba mamy jakiś problem z połączeniem, więc pozwolą państwo, że ja tutaj wypuszczę głosówkę, którą pan Tomasz nagrał, bo pytałem o, prosiłem właściwie o wymienienie przynajmniej jednego wykonawcy ze Szwecji, który pojawi się na tegorocznym festiwalu Rokowizna przy okazji tej pierwszej odsłony, która odbędzie się w Gdańsku 7 i 8 sierpnia. Oto co pan Tomek powiedział w głosówce.
1: Witam w sprawie konkursu na Rokowiznę. No nie udało się wygrać dzisiaj płyty Evanescence. Może uda się te bilety zgarnąć na Rokowiznę.
0: No dzisiaj już chyba nam się nic nie uda. A może jeszcze z panem Tomkiem uda się pogadać. Dzień dobry, Tomek, czy my się słyszymy? No niestety, niestety. Mamy jakieś połączenie. Nie do końca udane. W związku z czym, no dobra, będziemy próbować dalej w takim razie. W międzyczasie Garbage.

0: Only happy when it rains i garbage w Ester Rock. No dobrze, dzisiaj technika nam płata figle. Chochliki, tak się kiedyś mówiło. Kiedy takie problemy się pojawiały, to one były za te właśnie odpowiedzialne. No dobra, to teraz jeszcze raz. Pana Tomka zapytamy o nazwę przynajmniej jednego wykonawcy, który ze Szwecji przyjedzie na rokowiznę w Gdańsku. Panie Tomku.
1: Witam serdecznie. Oczywiście będzie to Royal Republic.
0: Oczywiście, jest to jak najbardziej poprawna odpowiedź, Royal Republic. W razie czego Avatar też jest ze Szwecji. Panie Tomku, proszę sprawdzić telefon. Ale oczywiście karnet na rokowiznę w Gdańsku, podwójne oczywiście wędruje do pana. Dobrej zabawy życzę. Za 5 minut będzie 17, za 5 minut w Ester Rock najnowszy raport. Teraz T-Love.

0: Programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
0: Łukasz Bąk.
2: Przypomnę, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
0: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00. ESC Rock.
5: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: jest Eskalok.
1: Najsurowszy możliwy wymiar kary po wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak ma trafić za kraty na 20 lat. W raporcie też ważne ostrzeżenia od synoptyków. Polska ponownie w pogodowych alertach. Na Dolnym Śląsku mogła pojawić się puma. Służby apelują do mieszkańców o ostrożność.
2: Eskarok. Raport.
1: 17. Michał Skolimowski, zapraszam. 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak, który we wrześniu, dwa lata temu, jadąc ponad 200 km na godzinę, wjechał w tył prawidłowo poruszającego się Forda. W wypadku zginął 37-letni pasażer tego samochodu, a jego żona i dwoje dzieci zostało rannych. W sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Powiedz, jak uzasadniono ten wyrok?
3: Sędzia podkreślał, że Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, gdy wsiadł za kierownicę, a wymierzona kara jest konsekwencją całokształtu jego zachowania. Jak mówił, wyrok przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
4: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
3: Podkreślał sędzia Maciej Mitera, zwracając się do oskarżonego. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy.
5: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
3: Zapowiada adwokat Izabela Ławińska. Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Skazany ma też wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku.
2: To jest raport.
1: Uwaga na burze i intensywne opady. Synoptycy wydali alerty dla południowej części Polski, a więcej o tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Ostrzeżenia dotyczą głównie zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju, gdzie lokalnie może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom mogą towarzyszyć grad oraz porywy wiatru dochodzące do 90, a lokalnie nawet 100 km na godzinę. Najsilniejsze opady prognozowane są na zachodzie kraju. W nocy strefa burz przesunie się dalej na południowy wschód. Spokojnie pozostanie jedynie na Warmii, Mazurach i Podlasiu.
2: To jest raport w SC Rock.
1: Puma na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy gminy Pęcław pod Głogowem otrzymali ostrzeżenia. W lasach zauważono duże zwierzę z rodziny kotowatych.
7: Policjanci prowadzą działania poszukiwawcze. Zaangażowani są funkcjonariusze patrolujący wyznaczony obszar oraz policyjny śmigłowiec prowadzący rozpoznanie z powietrza. W przypadku zauważenia zwierzęcia należy zachować bezpieczną odległość, nie podejmować prób jego płoszenia oraz niezwłocznie powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
1: Mówi Natalia Szymańska z głogowskiej policji. Przypomnijmy, w ostatnich dniach po poszukiwaniach w zachodniopomorskim schwytano pumę w gminie Polanów. Teraz zwierzę trafi do ZOO w Poznaniu.
0: Pogoda.
1: Jak już mogliście usłyszeć w raporcie, burzowo w południowej części kraju, także upalnie w pasie od Wielkopolski po Lubelszczyznę, tam ponad 30 stopni, najchłodniej nad morzem, około 20 kresek na termometrach.

0: ONA. Jestem silna w SC Rock. Kwadrans po 17. Ukłon raz jeszcze Michał Cieślik. Kłaniam się zatem i polecam na te trzy ostatnie kwadranse naszego czwartkowego spotkania. To pozostajemy jeszcze przy polskich wykonawcach, aczkolwiek warto dodać, że to jest taka, że tak to ujmę, koprodukcja polsko-włosko-fińska.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bo w skład tej grupy wchodzą reprezentanci tych trzech krajów właśnie. Flying Bison przed nami. To jest zespół, który, jak pewnie Państwo wiedzą, wygrał drugą edycję konkursu SK Rock Star, w związku z czym w nagrodę pojechali do Ostrawy, do Czech, na festiwal Colors of Ostrava, gdzie pojawili się wczoraj. Na jednej z tamtejszych scen. Odsyłam do naszych social mediów, ponieważ można sobie podejrzeć występ tej właśnie grupy w nagrodę za wygranie naszego konkursu na festiwalu Colors of Ostrava. Ten utwór także wykonali tam. Like a Whisper in the Night, Flying Bison.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Nie będzie można nim przejechać. Utrudnienia są związane z koniecznością wykonania nowych nawierzchni. W Polsce wciąż drożeje paliwo. W ostatnich dniach średnio o ponad 20 groszy. Cena 95 przebiła 7 zł, a za litr diesla płacimy około 7 zł i 19 groszy. Zdaniem analityków w kolejnych tygodniach ceny mogą być wyższe, bo konflikt USA z Iranem o cieśninę Ormus jest daleki od zakończenia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Rekordowa liczba chętnych do studiowania na Politechnice Bydgoskiej. Zgłosiło się ponad 6 tysięcy kandydatów. Dla przyszłych studentów przygotowano prawie 2 tysiące miejsc na 37 kierunkach. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski.
1: SK Rock Sport.
0: Najpewniej już dziś debiut Lewego w nowych barwach. O 2:30 polskiego czasu Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps. Spotkanie zapowiada się także jako pojedynek Lewego z byłym kolegą z Bayernu Monachium, Tomasem Müllerem, który pozdrowił Polaka w mediach społecznościowych.
2: On our way to Chicago.
0: Już jestem w drodze do Chicago na inaugurację MLS. Mój stary przyjaciel Robert, który mam nadzieję jutro nie strzeli bramki. Mogę się doczekać naszego spotkania. Witaj w naszej lidze.
2: See you tomorrow, guys.
0: Początek spotkania, przypomnę, o 2:30 polskiego czasu. Amerykańskie służby od początku piłkarskiego mundialu przejęły ponad 700 dronów w pobliżu stref kibica i stadionów, na których rozgrywano mecze, poinformowało FBI. W dni meczowe wszelkie operacje lotnicze były zabronione w promieniu 3 mil morskich i na wysokości do 3000 stóp. Do końca mistrzostw już tylko 2 mecze, w sobotę pojedynek o trzecie miejsce, Anglia-Francja, w niedzielę wielki finał Hiszpania-Argentyna.

AC/DC i Big Gun. Jest rok na 23 minuty przed godziną 18 w czwartkowe, późne popołudnie. W niedzielę finał mundialu, no i niewykluczone, że to my będziemy rozdawać karty. No tak metaforycznie oczywiście, ponieważ nasz polski sędzia Szymon Marciniak wciąż ma duże szanse na poprowadzenie tego właśnie finału. No nie wiem, czy zbieżność fryzur z szefem FIFA jakoś może wpłynąć na wybór Marciniaka na sędziego tego finału, no ale jakby to niektórzy powiedzieli, wszystkie chwyty i argumenty dozwolone. No pewnie niebawem się dowiemy już, czy rzeczywiście jakiś polski akcent w tym finale mundialu tegorocznego się pojawi. Jak się nie ma to, co się lubi, jak to? Chyba tak jakoś to leciało, prawda?

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

Hate to say I told you so. I The Hives w Est Rock. Za 11 minut będzie 18, przed nami Kult, czyli zespół, w utworach którego pojawiał się często taki instrument zwany waltornią. Od waltorni właśnie swoją edukację muzyczną w średniej szkole muzycznej w Warszawie rozpoczynał Dariusz Kozakiewicz, czyli gitarzysta zespołu Perfect, który dzisiaj po 21 będzie gościem Wojtka Góralskiego w Kawałkach mojego życia, także polecamy serdecznie od 21. Tam pan Dariusz podzieli się swoimi fascynacjami muzycznymi i potem też polecamy podcast tego właśnie programu, który będzie dostępny na skrock.pl. Premiera dzisiaj po 21 w Est Rock.

0: I Predict a Riot. To jest zespół Kaiser Chiefs. Jaka szkoda, że nigdzie w okolicy nie grają koncertu. Chętnie bym się wybrał. Znakomicie sprawdzają się na żywo. Ileż tam energii jest na scenie. Kto chociaż raz ich widział na żywo, ten doskonale wie, o czym mówię. Kaiser Chiefs zamykają nasze czwartkowe spotkanie w SC Rock. Za chwilę 18, za chwilę najnowszy raport, potem już czwartkowy radar, a my słyszymy się jutro po 15. Michał Cieślik, zmykam do jutra.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
6: Reklama.

0: Jarosław Kaczyński stawia ultimatum w sprawie stowarzyszeń w PiS na początek Sejm i pytania o przyszłość Mateusza Morawieckiego. Problemy finansowe i milionowe zarobki to w szpitalu w Sanoku. W raporcie też Gdańsk, mieszkańcy walczą ze szczurami.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Na początek jednak utrudnienia na czwórce na Podkarpaciu na wysokości MOP Zamiechów. Bus wypadł z jezdni, na szczęście nikt nie został ranny. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, uważają politycy rządowej koalicji. Z samego PiSu płynie jednak inny przekaz. Władze Prawa i Sprawiedliwości wprowadzają zakaz stowarzyszeń i grożą usunięciem z partii. Swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza jednak likwidować były premier Mateusz Morawiecki. Chaos w największej partii opozycyjnej to dziś najważniejszy temat dnia w Sejmie, a przy Wiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Usunięcie swojego stowarzyszenia zapowiedział Jacek Sasin, który o podobną decyzję apeluje do Mateusza Morawieckiego.
3: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba.
2: Ale stronnicy Morawieckiego, jak Krzysztof Szczucki, podkreślają, że nie zgadzają się z uchwałą władz partii.
4: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za tę decyzję.
2: A senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Kaczyński traci sterowność nad partią.
5: Będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
2: Tydzień to czas, który członkowie wewnątrz partyjnych stowarzyszeń w PiSie mają na ich opuszczenie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Tym razem chodzi o placówkę w Sanoku i zadłużenie na 270 milionów złotych. Udało nam się ustalić, że mimo dramatycznej sytuacji finansowej w placówce pracowały osoby, których roczne wynagrodzenie przekraczało 1 000 000 złotych.
6: Tak, były takie informacje. Przy czym nie robiłbym z tego wielkiego problemu, bo to da się opanować i ogarnąć. Natomiast no, robimy z tego wielkie halo, natomiast no, szpital jest jednym wielkim problemem w tej chwili. Tak, były takie wynagrodzenia.
0: Powiedział nam audytor i radny Sanoka Robert Płaziak. Dodajmy, że z początkiem miesiąca szpital zamknął oddział otolaryngologiczny ze względu na przynoszące przez niego straty. Placówka jednak 17 sierpnia ma otworzyć poradnie.
1: To jest raport.
0: Problem ze szczurami w Gdańsku, dokładnie w Śródmieściu. Mimo prowadzonych działań deratyzacyjnych, gryzoni nie ubywa.
7: Mieszkańcy zgłaszają do nas bardzo często właśnie problemy związane z tym, że w wiatach śmietnikowych czy na terenach zielonych widzą szczury. Czytaliśmy też artykuły, gdzie wiemy, że w żłobkach czy przedszkolach też się pojawiają i w związku z tym trzeba działać.
0: Mówi przewodniczący zarządu dzielnicy Marcin Bildziuk. Z tego powodu Gdańsk rusza z kampanią Szczur ma nosa skierowaną do mieszkańców, restauratorów i turystów. Urzędnicy apelują o właściwe wyrzucanie odpadów i nie pozostawianie jedzenia w przestrzeni publicznej.
8: Pogoda.
0: A wieczorem i w nocy około 20 stopni w całym kraju. Na południu Polski możliwe burze, a jutro od samego rana znów upalnie. Około 30 stopni w pasie od Wielkopolski po Mazowsze.
8: SK Rock Radar. Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze Billy Joel wyjaśni, dlaczego nie tworzy nowej muzyki od 30 lat. Zahaczymy także o wczorajszy pech Micka Jaggera. No ale zanim to wszystko, to czas na małą przerwę, choć w przypadku tego zespołu ostatnio przerw było już chyba aż nadto. To Queen? Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

I to był ten magiczny październik 2009 roku, kiedy doszło do pamiętnego spotkania. Z jednej strony on, legenda, Ray Davis, no i Metallica. I to wszystko z okazji 25-lecia Rock and Roll Hall of Fame w nowojorskim Madison Square Garden. Panowie wspólnie zagrali, by właściwie po roku wejść do studia i zarejestrować tę surową wersję wielkiego przeboju zespołu The Kings. To był 2010 rok, kiedy to wszystko nastąpiło, natomiast tak jak mówiłem, wszystko zaczęło się w październiku. Wszystko natomiast muzycznie podsumuje w październiku tego roku pani Kasia Nosowska przy okazji swojego nowego krążka. To będzie 12 zaskakujących odsłon, 12 nowych kompozycji. Zresztą pani Katarzyna mówi wprost, w tym roku celebruje 30-letnią podróż pod szyldem Nosowska Solo. Obchodów i pompy nie będzie, ale będzie płyta zupełnie nowa, dla mnie bardzo szczególna. No i warto wspomnieć o tym, że dostaliśmy już 4 kompozycje. Wstyd, Joko, Szkoda Braw, no i Sos Chaosu. O tym, że trzeba wielkiej czujności, codziennej weryfikacji, krytycznego myślenia, by nie dać się zmanipulować, wyprowadzić na manowce. Bez tego, jak mówi Katarzyna, często nie zauważamy, że coś nami mami nas i robi, że nie jesteśmy gospodarzami, tylko sługami w naszym życiu. I o tym właśnie Katarzyna Nosowska w kompozycji Sos Chaosu z jej najnowszej płyty, która w październiku będzie miała swoją premierę, a później wielkie tournée w dużych halach w naszym kraju.

No, niektórych byśmy nie wypuszczali z tej naszej muzycznej sceny, ale są też tacy, którzy wiedzieli, że trzeba ze sceny zejść niepokonanym. No, swoją drogą dzisiaj Grzegorz Markowski akurat bawi się w przednią. Ostatnio machał do fanów z rowerka wodnego w towarzystwie swojej córki Patrycji Markowskiej. Tak się, drodzy Państwo, spędza czas na emeryturze. Natomiast pan Billy Joel, ostatnio zapytany, dlaczego właściwie od 30 lat nie wydał żadnej nowej kompozycji, powiedział, że kiedy zakończył robienie River of Dreams w 93 roku, poczuł, że to już koniec. Mówi, byłem żonaty, miałem dziecko, nie chciałem już zamykać się w jaskini i poświęcać się pisaniu jak mnich. Napisałem 12 albumów i pomyślałem, wiecie co? Beatlesi nagrali 12 płyt. To było dla mnie wystarczające. I ja, drodzy Państwo, szanuję taki argument. No 12 płyt, tyle co Beatlesi, no ciężko jest walczyć z najlepszymi, no to nie ma co się kopać z koniem. Z drugiej strony, to nie jest tak, że pan Billy Joel w ogóle porzucił muzykę. Abstrahuję od tego jednego singla sprzed 2 lat, ale pamiętamy, jak 25 lat temu nagle pojawił się pan Billy Joel z płytą, która była pełna muzyki fortepianowej, czego nikt się nie spodziewał. No ale z drugiej strony tak to już jest w rock and rollu, że można odpinać wrotki na różne sposoby, tak jak on to zrobił w 89 roku. Za sprawą tego numeru. Sprzed lat to We Didn't Start the Fire. Warto wspomnieć, że Fall Out Boy całkiem niedawno zrobili swoją nową wersję, już taką współczesną, a kiedyś to brzmiało tak.

A dzisiaj po 21 kawałki mojego życia będę jeszcze dzisiaj zdradzać, kto będzie gościem u Wojtka Góralskiego. Natomiast gdybyśmy mieli zaprosić Dave'a Grohla do kawałków mojego życia i zapytać go o idealną płytę. Ostatnio pan Dave wskazał debiut zespołu Pixies, czyli Surfer Rosa. Zresztą w tym środowisku to bardzo popularna płyta, bo kiedyś Kurt Cobain w 1994 roku zapytany dla magazynu Rolling Stone o swoją ulubioną płytę.

0: Lem, zgadzam się, to też jest mój ulubiony album. No to myślę, że mamy tutaj pełną zgodę.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Myśmy wspólnie z kolegami spotykali się w piwnicy i była taka między nami taka rozgrywka, kto zagra lepiej utwór Beatlesów, zasłyszany ostatnio.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Darek Kozakiewicz, zespół Perfect i Łukasz Drapała. Zapraszam Was do posłuchania kawałków mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

Nie ukrywam, że mam lekkie wyrzuty sumienia po tym, jak w tym tygodniu wspominałem o klątwie Micka Jaggera. I jeszcze do 85. minuty piłkarska reprezentacja Anglii wczoraj była jedną nogą w finale Mistrzostw Świata, no ale niestety geniusz Argentyny jednak zakończył to spotkanie 2-1 właśnie na rzecz tej drużyny z Ameryki Południowej. Nie będę się pastwił nad drużyną, nie będę opowiadać o klątwie Micka Jaggera, natomiast widziałem w pewnym momencie jego nietęgą minę, jak pokazali go na telebimach. Chyba wiedział, że coś się zbliża. My też wiedzieliśmy, że się zbliża. Wielki talent pani, która nazywa się Violet Grohl, jest córką Dave'a Grohla. Wtedy, kiedy kilka lat temu pojawiła się na scenie u boku ojca, to był 2020 rok, i wykonała kompozycję Adele, wtedy już wiedzieliśmy, że coś jest na rzeczy. Zgłębiając tak naprawdę historię muzyczną Violet Grohl, wiemy, że zaczynała mając 8-9 miesięcy. Wtedy jej matka w książeczce dla niemowlaków napisała, że córka gaworzy i śpiewa. No a cała historia zaczęła się od słuchania Björk i Amy Winehouse z ojcem. To jest pierwsze muzyczne wspomnienie Violet Grohl. Później już miała nauczyciela pianina. Ten wkręcił ją tak mocno, mówiąc kolokwialnie, w Beatlesów, że potrafiła tak naprawdę po jednej nutce zagrać wszystko, co tworzyli Beatlesi. A później już poleciały inne instrumenty, gitara, ukulele, bas, perkusja, nawet cymbały, bo nawet na tym potrafi zagrać pani Violet Grohl. Muzycznie, także wokalnie sobie całkiem nieźle radzi, a to jest dowód z jej debiutanckiego krążka, to Back in the Cake i Violet Grohl w SC Rock.

0: Jeśli państwo nie chcecie wierzyć kobiecie, ale bardziej wierzycie budce suflera, to panowie ostatnio występując na Suwałki Blues Festival wspomnieli, że to jest jedno z niewielu wydarzeń, gdzie bohaterem jest muzyka. Natomiast tym chyba antybohaterem, zdaniem Tomasza Zeliszewskiego, czyli lidera obecnego i perkusisty formacji Budka Suflera, jest, jak to mówi, to drogocenne pośród plastikowych kukiełek. My, drodzy państwo, żadnych kukiełek grać nie będziemy, ale będziemy już po godzinie 19 sięgać po naprawdę takie tuzy, których chyba fanom Bowiego nie trzeba przedstawiać. Chyba się wygadałem.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 kilometrów na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece, niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
4: Karma wraca.
3: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller, to jest
4: dobrało
3: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o rarytasach, na które fani Davida Bowiego czekali kilka dekad. Posłuchamy także nowości od Jana, który całkiem niedawno opuścił zespół T-Love. Ale zanim to wszystko, to sprawdźmy, czy panowie są już gotowi przed tym, co wydarzy się już za dwa dni na Stadionie Narodowym. Chodzi o nich. To System of a Down. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To Aerials.

To teraz rodzinnie porobimy sobie sing, sing, sing. Chociaż w przypadku pana Travisa chodziło raczej o swing. No swingująco chyba nie będzie. Natomiast przed nami nowe dźwięki od składu BNDK, czyli m.in. Jana Benetka, który opuścił jakiś czas temu zespół T-Love, by realizować się solowo wraz ze swoim synem Gaborem. No i Jan i Gabor Benedek właśnie stworzyli kompozycję Miłość. Zresztą Gabor, młody człowiek, mówi, że dla niego znaczenie tej piosenki jest bardzo szerokie. Mówi, że pisząc ten tekst myślał o tym, co daje mu spokój i sprawia radość, nie ograniczając się do rzeczy stricte widocznych, ale takich, które możemy odczuć w sercu. Jak mówi, nigdy nie lubiłem gadania o duszy i sprawach duchowych, dlatego tym utworem chciałem przekazać, jak ja to wszystko widzę. Jest więc to podróż trochę personalna, ale każdy znajdzie w niej coś osobistego. Wspomina syn Jana Benetka, czyli jeden z duetu tego projektu BNDK. Panie i panowie, to ich miłość.

No teraz też już wiemy, jak on smakuje, ten David Bowie z 65 roku. Bo właśnie 18 września na sklepowych półkach pojawi się naprawdę wyjątkowy album David Bowie The Shell Talmy Recordings, który właśnie został nagrany w 65 roku, kiedy tak naprawdę David Bowie występował jeszcze jako David Jones. No i tego 18 września dostaniemy 22 kompozycje, w tym 10 piosenek i nagrań demo, które nigdy wcześniej nie zostały opublikowane. Są tam też pewne rarytasy, jak to, że w sesji nagraniowej ówczesnej wziął udział między innymi Jimmy Page, czyli późniejszy gitarzysta Led Zeppelin, muzycy formacji The Dirtbirds, pianista Nicky Hopkins, który współpracował z formacją The Rolling Stones czy z Beatlesami. Mało tego, dzisiaj poznaliśmy pierwszą kompozycję z tej płyty i przyznam szczerze, że no jest to szaleństwo, jeśli chodzi o Davida Bowiego. Jeśli ktoś nie kojarzy tych różnych wcieleń Davida Bowiego, czy to za czasów lat 70. Ziggy'ego Stardusta, czy jego czasów, kiedy tworzył trylogię berlińską i był tym Berlińczykiem w latach 70. pod koniec, czy Lazarusa i innych jeszcze wcieleń, to tak naprawdę to może być dosyć duże zaskoczenie a propos tego wcielenia Davy Jonesa. Polecamy bardzo serdecznie, zresztą kompozycja I Want You Love już pojawiła się w streamingu, bardzo mocna kompozycja. Polecamy bardzo serdecznie i do tego wydania jeszcze będziemy wracać a propos młodego Davida Bowiego, który kiedyś zaczynał. A propos tych absolutnych początków.

0: to jest genialny przykład na to, że nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli chodzi o podbijanie rynków muzycznych, ponieważ geneza Beastie Boys, a właściwie geneza Good Charlotte jest na tyle zabawna, że właściwie zaczyna się od koncertu Beastie Boys w 95 roku, kiedy to bracia Madden, bliźniacy, stwierdzili po koncercie Beastie Boys, że trzeba założyć zespół. Tylko problem był taki, że bracia Madden, zakładając zespół Good Charlotte, nie potrafili grać na żadnym z instrumentów, ale to też im w ogóle nie przeszkodziło, by podbijać rynki muzyczne. No i jakoś tak wszystko się zaczęło od tego jednego koncertu, a później od tego, że nie potrafili na niczym grać. W końcu się nauczyli.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Wspomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
6: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: dotyczyło.
1: I to jest genialny przykład na to, jak robi się karierę w 2026 roku, ponieważ ten zespół, to trio z Meksyku, te trzy siostry, tak naprawdę nie znały nikogo z branży, nie posiadały jakichś kontaktów, nie liczyły na łut szczęścia. Po prostu to trio po raz pierwszy zwróciło na siebie uwagę dzięki coverom na YouTube, które osiągnęły wielomilionowe wyświetlenia, a do tego, można powiedzieć, zaczęły dzielić sceny z takimi legendami jak Guns N' Roses, Muse i Foo Fighters. No i zaczęto tak naprawdę mówić o zespole The Warnings. I tak to wyglądało od samego początku. Natomiast tak wygląda kariera dzisiaj. Natomiast wtedy, w tym 90 roku, kiedy The Cranberries zaczynali, no to wtedy w pewnym momencie w tym zespole znalazła się 18-letnia Dolores, która odmieniła życie Noela, Mike'a, no i oczywiście Fergala, w kontekście tego, co panowie osiągali w tym 89 roku i jak wszystko zmieniło się w tym 90. To Promises i The Cranberries w SC Rock.

0: No i nie można robić jak formacja Korn, kiedy to pod koniec kwietnia dostaliśmy od nich niespodziewanie nową kompozycję zatytułowaną Reward the Scars, która pochodziła z zapowiedzi najnowszego rozszerzenia do gry Diablo 4. I my, licząc na to, że tych kompozycji teraz będzie cała masa, że otworzy się przed nami wielki rękaw tych muzycznych zaskoczeń i nowych singli od zespołu Korn, tak po tym, co wydarzyło się pod koniec kwietnia, nic więcej póki co nie dzieje się w tym zespole, mimo tego, że dostaliśmy informację, że zespół ma już 40 utworów. No, chociaż jakiś drugi może. To taka mała prośba od nas, słuchaczy Eski Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Po tej nazwy festiwalu wpadła mi do głowy taka nazwa Carpe Diem. Dla wszystkich karpi muzyki.
3: Headlinerem będzie Szymon Wydra.
4: Poległam.
3: Nie wiadomo, z czym to zjeść.
4: To dobrze, jest spokój. Tak był dobrze, że nie ma ości.
5: Jadłem zajebiste ślimaki.
4: Nawet tutaj nasz słuchacz przysłał zdjęcie i muszę przyznać, że rzeczywiście wyglądały świetnie.
3: Słuchaj, jak się mówi ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi.
4: Nie mów do niego, jak chcesz go zjeść.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy, jak mocno dzisiaj muzycznie zaskoczył nas pan Beck. Powiemy także o najnowszych muzycznych planach zespołu Slipknot. Ale zanim to wszystko, to zapraszam do naszej radiowej dżungli. To oczywiście Guns N' Roses. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do dziewiątej.

Do dzisiaj pamiętam ten film, który pojawił się po śmierci Joe Stramera. Film, który nazywał się Joe Stramer, The Future is Unwriting. Tam w pewnym momencie w tym filmie jego przyjaciel powiedział, że płakał, słysząc tę piosenkę użytą podczas wojny. A w końcu nie o to chodziło przed laty muzyką formacji The Clash. Także dzisiaj współczesnym muzykom chyba nie o to chodzi, żeby wydawać płyty rok po roku. A dzisiaj tak robi chociażby formacja Suede. Najpierw wydała płytę Antidepressant, by po roku dać nam krążek Antidepressant Expanded. I to właśnie z niego. To 5 dodatkowych kompozycji, w tym między innymi ten emocjonalny numer, który mi osobiście kojarzy się z najlepszym czasem lat 80. No pięknie to wszystko nam gra, a do tego jeszcze wersje demo są.

jednej strony są tacy artyści, którzy zdefiniowali się wiele lat temu, jak pan Edwin Collins w 94 roku za sprawą tej kompozycji. Ale są też tacy artyści, których nie da się sklasyfikować. I takim artystą jest bez wątpienia pan Beck, który wraca po 7 latach. Graliśmy już piękną zapowiedź jego 14 studyjnego albumu, czyli kompozycję Right Lonesome. I przyznam państwu szczerze, że kiedy dzisiaj usłyszałem nowy singiel z tej płyty In The Night, to pomyślałem, no nie, to chyba jednak jest zbyt melancholijnie, chyba zbyt kameralny klimat, chyba zbyt eklektycznie nam się zrobiło, jak na Eskerok i na puszczenie tych dźwięków w radarze. Natomiast chciałem w ogóle zahaczyć o pana Becka, tak korzystając z okazji, zahaczając o te dźwięki sprzed 30 lat, których nigdy jeszcze nie prezentowałem na antenie Eskerok, żeby pokazać te skalę różnorodności tego niesamowitego artysty. Chodzi o płytę Odelay, która pojawiła się właśnie 30 lat temu i chodzi o kompozycję, która niejako promowała tamten krążek, czyli Devil's Haircut, czyli fryzura diabła. Ja do dzisiaj pamiętam te słowa pani Victoria Siegel z Melody Maker. To jest taki, a właściwie był taki brytyjski tygodnik wydawany prawie przez 80 lat w Wielkiej Brytanii na temat muzyki i ona właśnie o tym utworze powiedziała tak. Oryginalny Devil's Haircut to Beck, którego wszyscy znamy, kochamy i mamy nadzieję, że nie zamieszka z nami w sąsiedztwie ze swoimi dziwnymi zwierzakami i rzeźbami ogrodowymi. Jak pisze, zaczyna się jak zespół grający w barze ze stripteasem z lat 60., a następnie łączy hip-hop, bluesa i szaleństwo w jeden sprężysty, popowy kawałek, podczas gdy pan Hansen papla o kosmicznym cieście, płynie do ust i teczkach na wierzchu. No prawda jest taka, że dzięki takim dźwiękom można wejść w głowę, schizofrenicznie muzyczną głowę pana Becka i posłuchać tego, co wtedy miał do powiedzenia te 30 lat temu. Wtedy było to jedno wielkie szaleństwo i mam wrażenie, że nic w twórczości pana Becka się nie zmienia.

0: Naprawdę trzeba mieć ogromny talent i wyczucie muzyczne, żeby tak podejść do tej ścieżki dźwiękowej z filmu Drive z Ryanem Goslingiem sprzed 15 lat. Ale to potrafi na przykład syn pana Bono, bo w końcu on tworzy wraz z przyjaciółmi formację Inhaler. Ostatnio wspominałem, że ten zespół istnieje od kilkunastu lat, dlatego panowie sobie tak dobrze z takimi rzeczami radzą. Jak mówią, wyciągnęliśmy z tej kompozycji niektóre elementy i pozwoliliśmy, żeby zabrzmiała szerzej. Jak mówią, dzięki temu stała się bardziej emocjonalna i nabrała większego ciężaru. Mam wrażenie, że dokładnie to samo zrobił Dawid Podsiadło z kompozycją Bóg z repertuaru zespołu T-Love. Też wyciągnął z niej te emocjonalne poletko i od razu ta kompozycja nabrała większego ciężaru. Polecam nie tylko Inhaler, ale także Dawida Podsiadło z kompozycją Bóg.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą. Znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na casting. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Rolkę
4: zrobię.
3: Nie byłaś córką grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Ja wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać wtedy znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Dobrze rokuje.

A propos sprzedaży, to właśnie Jim Root, gitarzysta formacji Slipknot, sprzedał swoim fanom najważniejsze informacje na temat swojego macierzystego zespołu. Powiedział, że mają bardzo dużo materiału, prawdopodobnie co najmniej 50 aranżacji. Natomiast nie twierdzi on, że wszystkie to pełne utwory i wszystkie wymagają dopracowania. Powiedział, że próbują wrócić do stylu pracy z czasów We Are Not Your Kind, czyli kiedy zaczynali nad czymś pracować, szlifowali to, a później odkładali, pracując nad czymś innym. Następnie wracali do tego, mówiąc, że no teraz będą przenosić to na inny poziom i robili coś w rodzaju przeskoku, pozwalając, by wszystko ewoluowało. Pytanie, czy ta nowa płyta będzie ewoluować w stronę tego ostatniego krążka sprzed 4 lat, czyli płyty The End So Far? No pożyjemy, zobaczymy. Tym bardziej, że w swoich szeregach panowie ze Slipknota mają tak naprawdę baterię energetyczną, czyli nowego bębniarza, pana Eloya Casagrande, który jest przekonany, że wniósł także do tego zespołu potężną dawkę energii. Miejmy nadzieję, że pokaże to także na najnowszej płycie formacji Slipknot. To Dead Memories.

0: I tym pięknym gitarowym akcentem od Metaliki kończymy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w Radarze. Ale to nie koniec muzycznych zaskoczeń, ponieważ za kilka chwil w kawałkach mojego życia pojawi się prawdziwa legenda gitary. Dariusz Kozakiewicz, którego możecie obecnie znać z projektu Perfect i Łukasz Drapała, a poza tym to bardzo przyjemny i do rany przyłóż człowiek, z którym ostatnio sobie w studio porozmawialiśmy na temat rock'n'rollowych skarpet. Polecam bardzo serdecznie historię Dariusza Kozakiewicza. Więcej w kawałkach mojego życia już za kilka chwil u Wojtka Góralskiego. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. No i z tego miejsca przyjemnego piątku. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Właściwie Grzegorz od samego początku dobrze nam życzył. Bardzo szanuję to, co zrobił, jak postąpił. Jednak pobłogosławił nas,
3: no
2: jakby.
3: Właśnie, tam nie ma animozji, jakby...
2: Nie.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Darek Kozakiewicz, zespół Perfect i Łukasz Drapała. Zapraszam was do posłuchania kawałków mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia, oczywiście nie mojego, tylko mojego i Państwa gościa, dzisiaj kolejny zaszczyt, wielka przyjemność ze mną i z Państwem, człowiek, legenda, Dariusz Kozakiewicz, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Darku, przejdę, tak od razu uprzedzam, przeszliśmy na ty,
2: tak jest
3: dla mnie ogromny
2: tak jest,
3: zaszczyt, to
2: tak.
3: Jest w ogóle przepiękne w tym rock'n'rollowym świecie, że zawsze wszyscy jak w Anglii, you, jesteśmy na ty, to jest dla mnie niesamowite doświadczenie, mimo że ta różnica wieku malutka między nami jest, Dariusz Kozakiewicz.
2: Ja zawsze mówię, że jestem leciutko po 30.
3: Tak, no i dobrze, ja też właśnie miałem 33 urodziny, więc jesteśmy prawie równy z rówieśnikami. Darku, drogi, no jakby nie będę wymieniał całej twojej historii muzycznej, ale takie zespoły jak Test, Breakout, Perfect i aktualnie Perfect and Łukasz Drapała,
2: to jest to, co
3: w tym CV mocno się wypisało z głoskami i to złotymi.
2: Najnowsze rozdanie Perfect.
3: Tak jest, najnowsze kolejne. Jak tam w ogóle atmosfera w Perfect?
2: No
3: jak,
2: bardzo
3: jak
2: dobra, znakomita. Uważam, że naprawdę świetnie się dogadujemy i poza koncertami, i podczas koncertów. Koncertów jest bardzo dużo. Odbiór jest fantastyczny. Naprawdę jestem zaskoczony odbiorem, bo jest mnóstwo przede wszystkim młodych ludzi, wiesz, co mnie bardzo zaskoczyło, bo myślałem, że będzie pokolenie takie starszawe i takie moje, ale naprawdę mnóstwo młodzieży. Przychodzą autografy, rozdajemy, no robią sobie zdjęcia teraz. Mamy przecież, wszyscy mają smartfony.
3: No tak, zdjęcia, już media,
2: więc trzeba być, ale to jest dla nas bardzo miłe, to jest jakby dla nas świętość, nie? Która po prostu, no, jakby towarzyszy zawsze nam przy koncertach.
3: Słuchaj, czy mogę trudne pytania, czy zostawiam
2: bardzo,
3: sobie je na koniec, żeby było
2: bardzo
3: miło
2: proszę,
3: i
2: bardzo proszę.
3: To obiecuję, że nie będę jakoś zbytnio wścibski. Czy z Grzegorzem Markowskim macie kontakt na co dzień?
2: Mamy kontakt na co dzień, nie mamy kontaktu, ale mamy kontakt i właściwie Grzegorz od samego początku dobrze nam życzył i no wiadomo, że po prostu już jakby... on sam mówi i my zdajemy sobie sprawę. Ja osobiście bardzo szanuję to, co zrobił, jak postąpił, bo nie ukrywam, że jeśli tak czuł i się wypalił, zresztą miał problemy również zdrowotne, także tutaj pełen szacun, ale jeszcze większy szacunek mam do tego, że jednak pobłogosławił nas,
3: no
2: jakby.
3: No właśnie, tam nie ma animozji, jakby... nie?
2: Nie.
3: Bo są zespoły, które niestety sobie nie radzą przy takich rozstaniach i później jakby na tym cierpią właściwie i muzycy i fani, ale tutaj wiem, że
2: no to jest
3: Łukasz
2: zupełnie
3: mi to
2: niepotrzebne.
3: Zdradzał, ale wolałem się upewnić jeszcze
2: to jest niepotrzebne.
3: No zdecydowanie, nie? Bo jakby po to jest ta muzyka, żeby łączyć, a nie dzielić. No dobra, to właściwie to najtrudniejsze pytanie mamy za sobą, a odpowiedź jest bardzo satysfakcjonująca. Czas na kawałki twojego życia. Sam wspomniałeś mi przed wejściem do studia, że będzie bardzo różnorodnie, że może być zaskakująco i bardzo dobrze, bo o to chodzi w tej audycji, żebyśmy odkryli, co siedzi w tej duszy.
2: Ja trochę się bałem, wiesz, szukając tych moich nazwijmy to kawałków życia, ale założyłem sobie pewien taki klucz, ponieważ ja w tym roku jestem 55 lat na scenie.
3: No.
2: Dokładnie. Od roku 70 do dzisiaj to jest 55 lat. Przechodząc całą drogę muzyczną od lat 15-16, jak miałem, jeszcze jak chodziłem do szkoły średniej, tych piosenek, tych utworów, tej muzyki była tak mnóstwo, że właściwie... Ja nie jestem w stanie powiedzieć tak naprawdę, co jest dla mnie tą taką szkołą, którą się starałem zgłębić muzycznie. Pomyślałem sobie, że zacznę od tego, co usłyszałem i co mnie naprawdę skierowało w stronę grania na gitarze. Właściwie od Shadowsów się zaczęło, później od tych krajowych zespołów. No i jak usłyszałem, już zacząłem troszeczkę grać, zacząłem się interesować już improwizacją, no to usłyszałem oczywiście Johna Mayera. John Mayer i Eric Clapton. No i tu taka ogromna przestrzeń się pojawiła do tego, żeby się tego uczyć. No i tak to się zaczęło powolutku.
3: I od tego zaczniemy sobie audycję?
2: Ja myślę, że warto chyba od tego, tak, bo to jest bardzo ważne. To jest ważne, jeśli chodzi o zespół Johna Mayera.
3: Okej, zatem proszę Państwa, John Mayer, Eric Clapton i The Blues Breaker. To jest taki piękny projekt muzyczny. Tutaj dostałem, że tak powiem, zielone światło, że obojętnie co z tego projektu zagramy, będzie doskonale. Każdy. Niech będzie zatem Little Girl. Posłuchajmy.

0: I jesteśmy w kawałkach mojego życia. Przypominam dzisiaj Dariusz Kozakiewicz, zespół Perfect, czy też jeżeli ktoś chce się doczepić, to Perfect i Łukasz Drapała. Zaczęliśmy od Johna Mayera, Erika Claptona i Blues Breaker. No i na drugim miejscu chyba od razu ten wspomniany już Czesław Niemen, prawda? I Dziwny jest ten świat. W tym byśmy sobie kierunku poszli. Co uważasz?
1: Tak, tak. Ja uważam, no to była dla mnie duża inspiracja. W ogóle o samego Czesława i płyty chodziłem na koncerty, ale tu chciałbym wyróżnić Tomka Jaśkiewicza, który zagrał przepiękną solówkę właśnie w dziwnym jest tym świecie.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Dzisiaj z pewnością klasyków nam nie będzie brakowało w kawałkach mojego życia. Lecimy dalej. Utwór numer 3. Czy to będzie The Beatles?
2: Beatlesi zawsze.
1: Beatlesi zawsze.
2: Okay. Zawsze. Pamiętam, że myśmy wspólnie z kolegami spotykali się w bloku mieszkalnym w piwnicy. Aha. I te spotkania polegały na tym, że zasłyszane numery Beatlesów przynosiliśmy do piwnicy i była taka między nami taka rozgrywka, kto zagra lepiej utwór Beatlesów, zasłyszany ostatnio.
1: Okej, no bo tak nie było, no nie było jakby chwytów z internetu.
2: Nie, no nie było chwytów, trzeba było wysłuchać tą piosenkę gdzieś, nie wiem, w Radio Luxemburg albo gdzieś, ale już radia nasze czasami grały te. Więc jak udało się to wychwycić, więc zbieraliśmy się w tej bicy i każdy pokazywał funkcję, jak to zagrać, i było bardzo, bardzo zabawnie, dlatego że każdy na swoją nutę oczywiście grał swoje, no i ktoś tam oczywiście, wiesz, no nagroda musiała być, prawda, w postaci na przykład wody mineralnej.
1: No na pewno wody mineralnej.
2: Tak. I to było zabawne, więc Beatlesi zawsze będą ze mną od samego początku do teraz, bo uważam, że największy zespół świata, ja uważam.
1: No to posłuchajmy. Utwór Something.
2: Sam.
1: Wybierasz.
2: Tak, wybieram Something, dlatego że to jest George'a kompozycja. Mhm. George zaprosił, poprzyjaźnił się z Ericem Claptonem i poprosił Erica, żeby zagrał solówkę w tym utworze. I tutaj Eric gra solo.

0: Proszę Państwa, dzisiaj w kawałkach mojego życia, już nie będę się powtarzał, ale to jest szalona przyjemność, Darek Kozakiewicz z zespołu Perfect, Deep Purple, Child in Time, kolejna propozycja od Ciebie.
1: Grałem to w klubie medyków, ja byłem członkiem klubu medyków, tam w zasadzie wiele się bardzo działo, poza zespołami, które tam miały próby i grały koncerty, również było skupisko takich ludzi, którzy wspólnie dążyli do pewnych artystycznych rzeczy. Tam był również kabaret, tam były fajfy i koncerty jazzowe. Tam poznałem największych naszych jazzmenów. Tam poznałem Małego Bartkowskiego na perkusji, Tomka Szulchackiego, Karolaka, Namysłowskiego. Mm-hmm. Więc poza tym, że grałem już rocka, nazwijmy to, i takie rzeczy jak właśnie Purple, no to chodziłem również na te fajfy jazzowe. To mnie bardzo interesowało i dzięki temu może jakoś zajarzyłem trochę tego jazzu, że to mi, przede wszystkim pomogło mi to, w jaki sposób ci ludzie improwizują. Na czym polega w ogóle improwizacja? To była duża szkoła.
0: Posłuchajmy sobie i zaraz wrócimy do rozważań naszego gościa.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
5: Wracamy do kawałków twojego życia. Teraz będzie, proszę państwa, trochę poważniej, trochę przydługo. Być może będę musiał brutalnie ten utwór skrócić, ale prawa antenowe są troszeczkę wymagające. W każdym razie Weather Report.
6: Birdland. Tak, Birdland. Na przestrzeni tych wielu lat ja cały czas się interesowałem czymś nowym, czymś, co mogło mnie zaskoczyć. Oczywiście zacząłem od bluesa, od Claptona. Później, no wcześniej jeszcze Beatlesi i Shadowsi, więc, ale chodziło o ten taki progres. To nie trwało długo, bo co chwila się pokazywało coś, co mnie interesowało. W wypadku Weather Report to był połowa mniej więcej 70-tych lat, to oczywiście ja już byłem po breakoutach, już byłem po zespole Test, gdzie graliśmy hard rocka. Brakowało mi czegoś innego, czegoś, co by było bardziej takie wytrawniejsze, wiesz. Była moda na wśród jazzmenów, pokazała się moda, że jazzmeni zaczęli grać w sposób rockowy. Po prostu. To było takie wspaniałe połączenie i myśmy się bardzo tym interesowali. I stąd właśnie ten zespół Weather Report. Później, oczywiście obok tego zespołu pokazał się Miles Davis również, który korzystał z muzyków rockowych i to był taki tandem. No, polscy jazzmeni niestety z całym szacunkiem, ale wyszli z kongresowej obrażeni, że to na Milesa Davisa to nie wypadało, żeby coś takiego tego, bo robił właściwie tak skazany trochę na taką niełaskę, że to nie muzyka, że szarpi druty, to nie potrafią grać, a punk to w ogóle nie wiadomo, co to jest. Ale ci właśnie pokazali, że można to połączyć. I myśmy to poważnie w to weszli. W 76 roku stworzyliśmy zespół pod tytułem Świadectwo Dojrzałości. Pojechaliśmy na jazz na Dodrą do Wrocławia i zrobiliśmy pierwsze miejsce.
5: No, to pięknie.
6: Grając właśnie podobną muzykę.

0: To są kawałki mojego życia. Dariusz Kozakiewicz, zespół Perfect, z razem z nami Steve Vai, propozycja numer 6, For the Love of God.
1: Tak, tak. No, Steve'a Vai'a właśnie posłuchałem po raz pierwszy właśnie będąc w Skandynawii, w Norwegii. Mało się interesowałem wtedy właściwie takimi nowinkami gitarowymi, zespołami nowymi, ale usłyszałem go w Oslo i pomyślałem sobie, co to za w ogóle za koleś, wiesz, i kupiłem płytę. No oczywiście zakochałem się, to było dla mnie coś nieprawdopodobnego, nieznana technika, piękne melodie, wspaniale technicznie grał, bardzo dobrzy muzycy. No i właściwie od Steve'a Vai'a się zaczęło, później przechodziło do Josha Tianiego i do wszystkich tych gitarzystów.

0: walking the fine line between pagan and Christian.
1: Kawałki mojego życia w SC Rock.
2: I jesteśmy, przypominam, to są kawałki mojego życia w SC Rock. Kolejny artysta, kolejny utwór instrumentalny, jeśli się nie mylę. Jeff Beck i Nessun Dorma.
3: Tak.
2: Nie? To też
3: no jest... to jest mój kochany gitarzysta. Tak. Właściwie po Jimi Hendrixie to jest mój kochany gitarzysta, którego śledzę od lat. Zresztą, jak brałem ślub, to z tyłu oczywiście leciał Jeff Beck, mój kochany gitarzysta. No ogromnie mi się było przykro i tak niespodziewanie odszedł. Właściwie naprawdę nie wiedziałem, jaki był powód, ale na pewno na pewno nie na własną prośbę tak zwaną, czyli jakiś alkohol czy narkotyki. Nie, Jeff Beck tego nie używał, natomiast był jedynym niepowtarzalnym na świecie gitarzystą, który i dźwiękiem i po prostu tą jakby, wiesz, tą duszą, którą miał na przykład Hendrix. Hendrix też niby technicznie nie był tak doskonały jak Weitz, Satriani, ale to jest takie malowanie obrazu pięknymi kolorami, wiesz, no z duszą, więc to miał Jeff Beck. Dlatego bardzo go szanuję, kocham i to jest mój ulubiony gitarzysta.
2: Mm-hmm. No to posłuchajmy, proszę państwa.

0: kawałki mojego życia. Powoli zmierzamy do końca, ale spokojnie, jeszcze trochę czasu nam wspólnego pozostało. No i Jimi Hendrix, o którym mówiłeś, teraz też wybrzmi z utworem Manic Depression.
1: No, wiesz, to Jimi Hendrix, właściwie wszystko co grał, nadawałoby się teraz, żeby to posłuchać. No, ale musiałem coś wybrać. No, Jimi Hendrix mi towarzyszy właściwie od początku, od 67 roku, jak słyszałem Hey Joe, no to już wiedziałem, że to będzie jeden gitarzysta, którego będę słuchał. Zresztą zrobiliśmy z zespołem taki medley Hendrixa w trójkę z moimi przyjaciółmi. To trwało mniej więcej godzinę, ponad godzinę. To były rzeczy Hendrixa, oczywiście instrumentalne, bo nie było wokalu. Medley polegał na tym, że jeden numer w drugi wchodził i wychodził do następnego, mhm. i pojechaliśmy na dużą trasę do Niemiec, do klubów. Mhm. Niesamowicie się podobało. I to pamiętam, że to była dla mnie jedno z takich wspomnień, których nie wiem, czy ja doświadczę coś takiego, dlatego że to było takie po prostu wolne od takich czystych, zaaranżowanych rzeczy, czy piosenek, czy utworów. Po prostu poczułem taką wolność improwizacyjną, wiesz?
0: Okej. Okay.
1: No, naprawdę, ludzie bardzo byli zachwycani.
0: To do tego wątku sobie przejdziemy tak naprawdę za chwilkę na zakończenie audycji. Teraz, żeby sprawiedliwości stało się zadość, Jimi Hendrix, posłuchajmy.
1: Tak,
0: i za chwilę
1: proszę,
0: zamkniemy
1: tak
0: audycję jest. Jakimś waszym pięknym utworem.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Tak jak, proszę Państwa, wspominałem, dzisiaj przez całą godzinkę był z nami i jest jeszcze przez chwilę Dariusz Kozakiewicz, zespół Perfect, Perfect i Drapała. No i tak naprawdę CV tych utworów i zespołów masz tak bogate, że właściwie po jednej piosence z każdego zespołu, w którym grałeś, to by nie starczyło nam audycji, ale poszliśmy Cię w zupełnie inne rzeczy, więc na koniec też, właściwie nawet na moją prośbę, ja sugeruję, żebyśmy zagrali coś z Waszego repertuaru, tego najnowszego, żeby ludzie sobie przypomnieli, żeby też posłuchali, może ktoś nie miał okazji Was usłyszeć, z Łukaszem Drapałą, który jest w ogóle, tak jak już sobie zdążyliśmy powiedzieć, człowiekiem, który do głosu nie doprowadza, ale też chyba trzyma dobrą atmosferę w zespole, nie?
2: Bardzo dobrą. Zresztą wiesz co, Łukasz robi koncerty, dlatego że on się wspaniale swoją charyzmą i takim wyczuciem publiczności, on się świetnie w ogóle zachowuje. Oczywiście bardzo dobrze śpiewa, to wiesz, to od tego zaczynajmy. Ja Łukasza poznałem wcześniej, 2 lata wcześniej, zanim w ogóle żeśmy się reaktywowali i nawet żeśmy tak snuli jakieś wspólne plany, wiesz, co by zrobić, może by zespół, może jakiś utwór, może coś, napisałem, no i wiesz, i wiedziałem, co to za facet jest, naprawdę bardzo mi się podobał, wiesz, i dobrze, świetnie się zachowuje na scenie, bardzo dobrze śpiewa, ma kontakt, wiesz, ma charyzmę, wiesz, to jest coś takiego, co nie każdy artysta to ma, wiesz.
1: Co byśmy posłuchali sobie z waszych najnowszych rzeczy?
2: Słuchaj, no byśmy nagrali 2 nowe single, jeden, Liczba Pi, miała premierę w lutym, chyba 9 lutego tego roku, a druga w maju, parodia Końca Świata. Więc który z tych utworów, proszę bardzo, wybierz?
1: Może ta parodia jest
2: najbardziej świeża. Może parodia Końca Świata. Ona jest,
1: rzeczywistość tak, nas otaczająca rzeczywiście, często jest parodią.
2: Tak. No wiesz, to ja ci powiem, myśmy bardzo chcieli nagrać coś nowego. Głównie chodziło mi o to, żeby nagrać nowe piosenki z Łukaszem. Bo oczywiście stare gramy starych, nie tylko te najstarsze, ale również gramy z tych kolejnych płyt, które myśmy przecież nagrali 6 albumów, no między tam rokiem tym 95 a ostatnimi latami, to 6 albumów nagraliśmy do 19 roku, kiedy zespół przestał już grać. No więc chodziło o to, żeby jednak i nowe piosenki były, no i one są.
1: Tak, są i całkiem
2: I będą pewnie kolejne. Nie mówimy na razie, czy to będzie cała płyta, czy to będzie epka. Spróbujemy. No po prostu nie mamy tego ciśnienia, ale chcieliśmy pokazać przynajmniej te dwie nowe piosenki.
1: Dziękuję Ci pięknie, Dariusz.
2: Bardzo dziękuję również.
1: Proszę Państwa, Darek Kozakiewicz był moim i Waszym gościem w kawałkach mojego życia. Dla mnie to był wielki zaszczyt, przyjemność i mam nadzieję, że niebawem do zobaczenia.
2: Dla mnie też. Dziękuję bardzo.
1: Panie, wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru i słuchamy sobie zespołu Perfect z Łukaszem Drapałą na wokalu. Proszę bardzo, miłego słuchania.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.